To jest jeden właśnie z takich przykładów zespołów, które mimo że śpiewają w języku dość mało popularnym na świecie, to jako zespół są na świecie znani i lubiani, bo występują na festiwalach muzycznych na wszystkich kontynentach i piszą o nich gazety w bardzo różnych językach. Tymczasem wracamy na Alaskę, bo z Alaski wywodzi się kolejny zespół w dzisiejszej audycji, czyli No-Fi Soul Rebellion, który składa się z małżeństwa. Charakterystyczne są również występy tego zespołu, ponieważ wokalista wyposażony w 20-metrowy kabel występuje pośród publiczności i raczej obca jest mu scena. No-Fi Soul Rebellion w piosence Dark Arts.

Kolejnym zespołem, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, jest zespół z niewielkiego miasta na Alasce, Wasilla, który ma około 8,5, niespełna 8,5 tysięcy mieszkańców i pochodzi stamtąd grupa, która nazywa się, o dziwo, Portugal The Men, która teraz jest bardzo, bardzo popularna. W bardzo pokrętny sposób tłumaczą nazwę swojego zespołu, bo muszę przyznać, że mnie to zaintrygowało, ale mam taką teorię, że wszystko sprowadza się do wypowiedzi jednego z członków zespołu, że Portugal to było jedno z pierwszych słów, które przyszło im do głowy, a chcieli podkreślić, że najważniejsi są dla nich ludzie i że nazwa może oznaczać któregokolwiek z członków zespołu, stąd Portugal. The Men. Teraz będzie chyba ich najsłynniejszy przebój, czyli Feel It Still, nawiązujący do hitu z lat 60. Please, Mr. Postman. Feel It Still.

0: Czy można by w związku z tym dojść do wniosku, że dobra i intrygująca nazwa to podstawa?
1: Ja bym tutaj zacytowała Woody'ego Allena, że whatever works, proszę państwa.
0: Wracając do muzyki, teraz chciałbym zaproponować postać gitarzysty i wokalisty, który być może nie osiągnął jakiejś niesamowitej kariery, ale jest to jeden z najpopularniejszych wykonawców na Alasce, okrzyknięty głównym bardem, gitarzystą alaskańskim, przed państwem Hobo Jim w piosence Wild and Free.

0: A teraz przenosimy się do Juno, a tam grupa złożona z osób przeróżnego pochodzenia, ale między innymi z Irlandczyków i Szkotów, co doskonale słychać w tym miksie, który stworzyli. I na pewno usłyszycie to Państwo w utworze zatytułowanym Bedlam Boys. A grupa nazywa się Fire on McGinnis.
1: Let's do it again.

A teraz wracamy do Anchorage, a tam rockowa grupa, która nazywa się The Jungle Bees. Tworzą ją mieszkańcy Alaski, mówią, że to alaskański rock. A utwór nosi tytuł Heart Still Heavy. Warto ich wesprzeć, bo na Facebooku mają niewiele ponad 1000 fanów, a grają naprawdę bardzo fajną i energetyczną muzykę.

Teraz wystąpi dla Państwa rdzenny mieszkaniec Alaski, pochodzący z miasteczka o nazwie Sitka, który zajmuje się tak wieloma przestrzeniami sztuki, że spokojnie można byłoby nakręcić o nim film dokumentalny. Piosenka, którą dla Państwa zagra, nosi tytuł Meet You at 8.

I met you at A. Meet you at A. Meet you at A.

0: But I know you're running late. Know you're running late.
1: I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Dzięki tej audycji dowiedziałam się, że na Alasce królują trzy gatunki muzyczne. Wiesz, Sosnowski, jakie?
2: Domyślam się, ale ponieważ jest to wiedza nabyta, to dobrze byłoby, żebyś to ty opowiedziała o tych właśnie faktach.
1: Nie robiłam żadnych badań, więc to jest tylko moje wrażenie. Od razu uprzedzam, ale wydaje mi się, że króluje tam folk, country i właśnie blues. I takim bardzo mocno bluesowym numerem się dzisiaj z Państwem pożegnamy z dziką przyjemnością. Utwór wykonuje grupa Rebel Blues. Nosi tytuł Anchorage City Blues i proszę zwrócić uwagę na pięknie brzmiącą gitarkę, która rozpoczyna ten numer i tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem. Żegnamy się z Państwem. Jeżeli temat Alaski się Państwu spodobał tak bardzo jak nam, to prosimy o sygnał, bo widzimy ogromny potencjał w ewentualnej drugiej części tego tematu.
2: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną przyjemnością, jak zwykle, prezentowali
1: Górecka
2: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

tematyczne, ale od czasu do czasu taka okazja, tym razem to nie jest okazja radosna, raczej smutna, się zdarzają. Otóż 26 maja 2025 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Ricka Deringera. To nazwisko być może nie jest bardzo znane wszystkim, ale z pewnością fankom i fanom Bielszego Odcienia Bluesa tak. I pomyślałem sobie, że warto raz jeszcze wrócić do niezwykłej kariery Ricka Deringera, bowiem zaczynał 60 lat temu, w 1965 roku, jako współzałożyciel zespołu The McCoys, których utwór Hang On Sloopy jest przez wielu znawców uważany za jeden z pierwszych numerów punk rocka.

Hang on Sloopy w 1965 roku trafiło nie tylko na szczyty list przebojów, no ale tak jak już mówiłem, bywa uznawane przez znawców jako prekursora nagrań punkowych. No oczywiście daleki od estetyki tego późniejszego prawdziwego punka, ale utwór niewątpliwie wyróżnia surowa energia i prostota, czyli te cechy, które później zainspirowały całe pokolenia muzyków. The McCoys nie zaznaczyli się jakoś specjalnie później wielkimi przebojami, natomiast warto podkreślić, że już wtedy mieli w swoim repertuarze nawiązania do tradycji bluesowej. Oto w ich wykonaniu, także z 1965 roku, standard bluesowy, czyli Stormy Monday Blues, The McCoys.

Prawdziwy rozkwit kariery Deringera przypada na lata 70., kiedy to stał się współpracownikiem Johnny'ego Wintera. Wówczas wielkie gwiazdy, nie tylko bluesa, ale w ogóle amerykańskiej sceny muzycznej. Deringer napisał dla siebie utwór zatytułowany Rock and Roll Hoochie Coo, który znalazł się na albumie Johnny'ego Wintera, Johnny Winter End, no i dopiero potem pojawił się na własnej płycie Deringera. Przypomnijmy ten czas współpracy Ricka z Johnnym Winterem i posłuchajmy wersji Rock and Roll Hoochie Coo z albumu Johnny Winter End.

Rick Derringer był traktowany jako znaczący uczestnik amerykańskiej sceny muzycznej w latach 70. i 80. W 1985 roku przydarzyła mu się bardzo nieprzyjemna historia i w trakcie trasy koncertowej ukradziono mu cały jego sprzęt. Została, zdaje się, tylko jedna gitara. Przyjaciele Ricka, czyli Ian Hunter, Dr. John, Daryl Hall i Edgar Winter, postanowili wspólnie z nim zorganizować koncert po to, żeby zebrać pieniądze na to, by Rick mógł uzupełnić niedobory w swoim sprzęcie. Ten koncert odbył się w Palladium w Nowym Jorku w 1981 roku. I oto fragment tego właśnie koncertu. To jest kompozycja doktora Johna, Right Place, Wrong Time, w którym usłyszymy właśnie grającego na fortepianie i śpiewającego kompozytora, doktora Johna. Dołączył do nich także w tym utworze Edgar Winter. Right Place, Wrong Time.

Oczywiście Rick Derringer korzystał także z twórczości innych artystów, nie tylko z własnych kompozycji w swoich solowych nagraniach i we współpracy z Johnem Winterem. Na początku lat 90. odbyła się trasa koncertowa wspólna Stonesów z Johnem Winterem i wtedy też Johnny Winter przejął niejako od Stonesów kilka utworów, wśród nich również Silver Train, w którym znaczącą rolę, a gra tutaj na slide gitarze, spełniał także Rick Derringer.

w latach 90., w tym okresie, o którym wspominałem, czyli o bluesrockowym graniu na zachodnim wybrzeżu, Rick Derringer powracał także do swoich dobrych czasów z Johnem Winterem i korzystał z tych utworów, które wspólnie z Johnem wykonywali i wcześniej nagrywali. Oto jego solowa wersja z

Na początku XXI stulecia Derringer nawiązał współpracę z gigantami amerykańskiego blues rocka, czyli ze słynną sekcją rytmiczną Tim Bogert, Carmine & Peace. Nazwali swój zespół DBA, DBA, no od pierwszych liter nazwisk Derringer, Bogert, Peace. Oto w wykonaniu DBA utwór zatytułowany Rhapsody in Red.

0: Także na początku XXI wieku nawiązał Deringer krótką, bo krótką, ale owocną współpracę z Joe Bonamassą. Na albumie New Day Yesterday pomieścili wspólne nagranie zatytułowane Nothing I Wouldn't Do.
1: Woman like you, take two.

tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa wspominaliśmy Ricka Derringera. 60 lat jego wspaniałej gitarowej kariery. Kończymy to wspomnienie utworem zatytułowanym Time to Go. To własna kompozycja Ricka Derringera, która znalazła się na jednym z jego ostatnich albumów z XXI wieku. Płyta nosiła tytuł Nighted by the Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. 1, 2, 3.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Thank you.

Oczywiście muzyka J.J. Cale'a stanowi główną nić, która będzie przewijać się przez tę audycję, ale nagranie Durango zainspirowało mnie też poszukiwaniami innych nagrań odnoszących się do tego miejsca. Tyle tylko, że Durango to jest nazwa kilku różnych geograficznych miejsc na mapie Północnej Ameryki. Generalnie myślę, że kojarzy się głównie poprzez twórczość Boba Dylana z rejonem Meksyku. Natomiast ja domniemuję, że Durango J.J. Cale'a może być związane z amerykańską miejscowością Durango, która mieści się w stanie Colorado i ma też w sobie różne pociągające historyczne i estetyczne zjawiska. A skąd zaczerpnąłem taką właśnie ideę? Ano głównie z kolejnej piosenki. To jest utwór Guya Clarka, barda Teksasu. Utwór zatytułowany Rain in Durango. No i tutaj już wyraźnie słychać, że z tekstu wynika, że to jest właśnie to Durango w stanie Colorado, do którego można dojechać kolejką z pobliskiego miasteczka, które też się mieści w Colorado. No więc posłuchajmy, jak opowiadał Guy Clark o deszczu w Durango.

Kolejne nagranie związane z Durango no, nie daje już pełnej jasności, z którą z tych geograficznych okoliczności muzyka jest związana, bo jest to ponownie nagranie bez tekstu, czyli instrumentalne. Eric Tingstad to gitarzysta ze stanu Washington, czyli z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który ma w swoim dorobku kilkanaście płyt, debiutował w 1982 roku i specjalizuje się głównie w nagraniach instrumentalnych. A w 2003 roku dostał nawet nagrodę Grammy za najlepszy New Age album. Opowieść Erika Tingstada o Durango wydaje mi się zbliżona do tego klimatu, który zaprezentował J.J. Cale w swoim nagraniu. W związku z tym domniemuję, że chodzi o Durango w Colorado. Eric Tingstad.

no to sądzić mogę, że to Durango to jest właśnie Durango teksańskie. Ono kiedyś stało się takim miejscem, w którym rozgrywał się western amerykański z 1953 roku, zatytułowany Gun Duel in Durango, czyli pojedynek strzelecki w Durango. No ale tutaj nie ma nawiązań do strzelaniny i do westernu, chociaż twangowe brzmienie gitary troszkę nawiązuje też do nagrań sugerujących konwencję westernową. Vincent Neil Emerson Durango.

Myślę też, że kolejne Durango, które występuje w piosence Jeremiego Spencera, też raczej jest adresowane do tego Durango z Colorado. A Jeremy Spencer to znany dobrze słuchaczkom i słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, gitarzysta i wokalista, jeden z pionierów formacji Fleetwood Mac, teraz działający samodzielnie. Kiedyś mieliśmy przyjemność usłyszeć go na jednym z pierwszych Suwałki Blues Festival, choć nie pamiętam, żeby wtedy Durango było właśnie w jego repertuarze.

A teraz wracamy do Durango J.J. Cale'a, ale w jakże innej, odnowionej formie. Flying Mojito Brothers to jest duet DJ-sko-producencki, który specjalizuje się w miksach znanych z przeszłości utworów, także tych związanych z tą koncepcją muzyczną, z którą wiąże się pierwszy odcień bluesa. Ja nie jestem specjalnym entuzjastą miksów współczesnych opartych na prostym, mechanicznym bicie, ale ta wersja Durango, którą zaprezentowali Flying Mojito Brothers, wydaje mi się do przyjęcia.

W tym nagraniu odejdziemy od bluesowego mainstreamu, ale muzyka Manu Chao, który za chwileczkę się zaprezentuje, ma w sobie też taki puls, który, jak sądzę, może być do przyjęcia przez słuchaczki i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, bo Manu Chao kołysze, tak jak kołysze też i ten utwór zatytułowany Welcome to Tijuana. Okay.

Hasło Tichuana stało się też dla mnie przypomnieniem sobie, a zarazem i słuchaczkom i słuchaczom, bardzo ożywczego zjawiska, które miało miejsce w drugim dziesięcioleciu XXI wieku na naszym rodzimym gruncie okołobluesowym. Czy pamiętają Państwo formację Makar and Children of the Corn? Bywali na szczytach plebiscytów dorocznych kwartalnika Twój Blues, no a od dobrych kilku lat Makar, czyli Andrzej Makarewicz, zginął mi gdzieś z horyzontu i może tym nagraniem przywołam Państwa pamięć, a jednocześnie może ktoś z Was zasugeruje, gdzie można jeszcze złapać kontakt z muzyką Makara. Oto jego wersja Tichuany.

Nagrania J.J. Cale'a spajają taką klamerką to wydanie Pierwszego Odcienia Bluesa. J.J. Cale zaczął od Durango i teraz J.J. Cale zakończy swoją wizją muzyczną Nowego Orleanu, New Orleans.

Ale nie rozstajemy się jeszcze dzisiaj z programem zaplanowanym na to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, bo to już na prawdziwy koniec. Blues for New Orleans. Nagranie to pochodzi z albumu naszego rodaka, czyli Mitcha Woodsa Wodzińskiego, z płyty wydanej w 2017 roku, zatytułowanej Friends Along the Way. Wśród przyjaciół, których zaprosił Mitch Woods do nagrania tego albumu, znalazł się także Cyril Neville, który wystąpi w duecie z Mitchem Woodsem. Blues for New Orleans. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

Road to Avalon, tytuł, a wykonawca Ida May. To jest duet brytyjski, który już był prezentowany w audycjach Radia Baobab. Duet składający się z małżeństwa. On, Chris Turpin, i ona, Stephanie Jean Ward. Też występuje jako Stephanie Jean po prostu. Choć to jest brytyjski duet, to od pewnego czasu przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, by tam pielęgnować swoją sztukę, która, no co tu dużo mówić, no jest jak najbardziej stylową Amerykaną. Czy tym sposobem oni mogliby zaistnieć w Wielkiej Brytanii? No właśnie, tu jest pewien problem. Natomiast w Stanach znajdują znakomity grunt do kultywowania swoich roślinek muzycznych. Do tego przyjaźnią się coraz bardziej ze znaczącymi postaciami amerykańskiego życia muzycznego, tymi, którzy grają podobną do nich muzykę. No i wygląda na to, że mogą wreszcie też osiągnąć popularność większą w Stanach Zjednoczonych, czyli w ojczyźnie tej muzyki, którą Ida May kultywuje. Ukazał się właśnie w drugiej połowie lipca 2021 roku album zatytułowany Click Click Domino. To jest płytka, która obraca się w kręgu tej stylistyki, którą uprawiają tacy artyści jak na przykład Marcus King czy Kristen Kingfish, czy duet sióstr Lovell, czyli no, to jest współcześnie brzmiąca, bardzo gitarowa wersja tej muzyki, którą kiedyś, kiedy byłem malutkim chłopczykiem, nazywano na przykład rhythm and bluesem. Ida May na tej płycie także posługuje się wspomnianymi już przyjaciółmi, mianowicie jest Marcus King w dwóch numerach, no i jest też także w jednym Jake Kiszka z zespołu Greta Van Fleet. No to posłuchajmy jeszcze, jak Ida May we współpracy z Jake Kiszką wykonują utwór zatytułowany Long Gone and Heartworn. Ida May.

Tego zawodnika i ten utwór to już parokrotnie prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab, ale to jest tak fajna piosenka, tak dobrze dokumentująca charakter tego artysty, że bardzo proszę jeszcze raz. Utwór, którego tytuł łatwo zapamiętać. 662, 662.

to 662-6600, czyli prefiks do numerów telefonicznych w północnej części stanu Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Jest zarazem tytułem piosenki i tytułem całej płyty, którą Kingston Kingfish Ingram zmajstrował wspólnie ze swoim producentem Tomem Hembridge'em. Ta płyta będzie przewijać się, jak sądzę, wielokrotnie w różnych moich audycjach w jednym i w drugim radiu. Teraz tylko sygnalizuję, że już jest i zachęcam Państwa do posiąścia, że tak powiem, całości, bo to jest wyśmienita muzyczna okołobrusowa produkcja. Kristen Kingfish Ingram w jeszcze jednym nagraniu z tego albumu Your Time Is Gonna Come. You gotta call.

Wiem, że fanów Johna Mayera jest na świecie mnóstwo, są także fani tego artysty w Polsce. Wszyscy więc czekali bardzo na jego nowy album. Sub Rock ukazał się właśnie w drugiej połowie lipca 2021 roku i no właśnie. I tak jak przeglądam różne opinie internetowe, to spotyka się on z bardzo mieszanymi ocenami. Są bowiem ci, którzy oczekiwali od Johna Mayera gitarowych popisów, gitarowych solówek, takich z kręgu najlepszego okresu Eryka Claptona na przykład, a tymczasem John Mayer uraczył nas po prostu zestawem ładnych piosenek. I to, można powiedzieć, piosenek z kręgu muzyki bardzo popularnej. Ja nie mam o to do niego pretensji, bo lubię ładne piosenki, a zwłaszcza lubię takie ładne piosenki, które są okraszone wstawkami gitarowymi, a te u Johna Mayera są bardzo, bardzo smaczne. Proszę posłuchać. Dwa nagrania z albumu Sub Rock. Wild Blue i Till Right One Comes. John

Wielu artystów powraca do katalogu twórczości J. Cale'a. Wśród nich, no, dosyć dla mnie niespodziewanie, znalazł się także i ten, o którym za chwilę będzie więcej, a teraz proszę posłuchać, jak on ze swoim zespołem interpretuje numer J. Cale'a zatytułowany I'll Make Love to You.

I'll Make Love to You, kompozycja J.J. Cale'a, a wykonuje Mike Zito ze swoim zespołem. To jest ten artysta, który nie przyjedzie pewnie nigdy do Europy, bo zdaje się, że boi się latać samolotem. Tak przynajmniej mi ktoś sygnalizował, ale jest dosyć aktywny w Stanach, u siebie w domu, zwłaszcza wtedy, kiedy przebywa w południowych rejonach tego wielkiego kraju. Tam też głównie nagrywa i stamtąd czerpie też inspirację, a także otacza się muzykami wywodzącymi się z tego kręgu geograficznego i też muzycznie kulturowego. Właśnie teraz, czyli w lecie 2021 roku, ukazał się nowy album Mike'a Zito zatytułowany Resurrection. Jedno nagranie to, w którym posłużył się twórczością J.J. Cale'a, już słyszeliśmy. W większości są to jego własne kompozycje, ale także jest jeden numer Erika Claptona, który może przełożę na inną okazję, oraz też piękny blues Williego Dixona, Evil, Mike Zito.

I teraz pora na debiut w Nowalikach i debiut w Radiu Baobab, bowiem artysta, który występuje jako John R. Miller, nigdy jeszcze nie zaprezentował żadnego swojego nagrania. Nic dziwnego, bo to jest chyba jego pierwsza pełna płyta, przynajmniej taka, która jest ogólnie dostępna i taka, która została zrealizowana i wydana na tak zwanym znanym label. Ten label to Rounder, który specjalizuje się we współczesnej Amerykanie, no i właśnie taką stylistykę też prezentuje John R. Miller. Ponieważ to jest pierwszy jego album, niewiele mogę opowiedzieć o jego dotychczasowej twórczości, ale muszę przyznać, że to, co przyniósł ze sobą album jego zatytułowany Depreciated, to bardzo stylowa amerykańska muzyka, która łączy w sobie elementy i rocka, i bluesa, i muzyki country, no, czyli właśnie typowa Amerykana. John R. Miller zaprezentuje się nam premierowo w dwóch nagraniach: Looking Over My Shoulder i Borrowed Time. John R. Miller.

Teraz dobra wiadomość dla zwolenników i miłośniczek i miłośników muzyki z kręgu Southern Rocka. Oto kwintecik The Georgia Thunderbolts. Już epkę jego prezentowałem w Radiu Baobab, a teraz zwiastuje się nam pełną płytę, która zostanie wydana także w Europie przez firmę Mascot i będzie nosiła tytuł ta płyta Can We Get a Witness. Na razie jeden numer, to jest stara kompozycja Frankiego Millera Be Good to Yourself, The Georgia Thunderbolts.

No, a na koniec zostawiłem coś, co wzbudza u mnie ogromną sympatię i także takie wspomnienia bardzo, powiedziałbym, romantyczne. Bo to będzie album Tedeschi Trucks Band zatytułowany Lila Revisited, czyli powrót do pełnego zestawu utworów pomieszczonych na oryginalnej płycie Derek and the Dominos, Lila and Other Assorted Love Songs. Powrót w formie koncertowej. Tę płytę będę prezentował w całości także w audycji Dzieci Bluesa w bardzo niedługim czasie. A tutaj fragment. Fragment, który różni się znacznie od oryginału Claptonowego, czyli tego z 1970 roku, bo tutaj Tedeschi Trucks Band rozbudowali ten utwór aż do ponad 12 minut, a w oryginale było znacznie, znacznie mniej. Ale dzięki temu zyskał na oryginalności, no i tutaj też mogli się wreszcie popisać poszczególni uczestnicy tego przedsięwzięcia, czyli cały zespół, a także towarzyszący im w tym przedsięwzięciu Trey Anastasio i Doyle Bramhall II. No więc mówię wreszcie, jaki tytuł. To jest Keep on Growing Bobby'ego Whitlocka i Claptona w wykonaniu Tedeschi Trucks Band. Koncert z 2019 roku. I tym kończymy też to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

A konkretnie mam na myśli to, że jesienią, w październiku 2024 roku po raz, już nie wiem który, 15, 16 może, byłem świadkiem wydarzenia kulturalnego i bluesowego znaczącego w Polsce i coraz bardziej też na świecie i w Europie, czyli na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Inspirujące też okazuje się być spotykanie z naszymi wykonawcami przy okazji właśnie takich bluesowych spędów, bo oto na tym właśnie festiwalu odbyła się światowa prapremiera koncertowego wykonania albumu Jana Gałacha i jego przyjaciół zatytułowanego Dreamer. I to właśnie spotkanie z muzyką moich bluesowych polskich przyjaciół sprawiło, że zacząłem wracać myślą też do inspiracji, jakimi kierował się sam lider zespołu Janek Gałach, a wiem, że od maleńkości chyba wręcz był zainspirowany i zainfekowany, ale jakżeż bardzo zdrowo zainfekowany twórczością The Allman Brothers Band. I kiedy usłyszałem z estrady Ostrowskiego Centrum Kultury wykonanie Whipping Post Jana K. Gałacha i jego przyjaciół, pomyślałem sobie, że trzeba wrócić do tej płyty i jeszcze raz zastanowić się nad jej przesłaniem. I kiedy powróciłem i zastanowiłem się dogłębnie, zacząłem sobie przypominać, jakie to inne wykonanie utworów pochodzących z pierwszej płyty The Allman Brothers Band, tego słynnego koncertowego albumu, mam w swojej bibliotece i czy one mogą w jakimś stopniu odpowiadać oryginałowi. No i tak, co się rzekło, to się zrobiło, zacząłem grzebać i w ten sposób, panie i panowie, powstała ta audycja, czyli konkretnie jej muzyczny program. Otóż wymyśliłem sobie, że przedstawię Państwu w oryginalnej kolejności utwory, które znalazły się na tej pierwszej znakomitej koncertowej płycie The Allman Brothers Band, ale w wykonaniu innych artystów, czasami też zupełnie zaskakujących, z innych epok i w nieco innych, a może i w zupełnie innych aranżacjach. No, wrócę do tej płyty, a teraz, żeby położyć kres gadaniu, numer jeden. Numerem jeden na oryginale The Allman Brothers Band jest stary blues przypisywany Blind Williamu McTell, zatytułowany Statesboro Blues. A ja proponuję w tej audycji wersję Diona.

Wersja Diona pochodzi z albumu Bronx in Blue, 2006 rok. Kolejne nagranie, które The Allman Brothers Band wykonali wówczas w Fillmore East. Przypominam, że to był rok 1971, że koncerty odbywały się 12 i 13 marca, po dwa koncerty dziennie, i że rejestrował te koncerty Tom Dowd, słynny realizator dźwięku. W sumie zarejestrowano wówczas, jak wspominał Tom Dowd, 20 pełnych taśm, no bo wtedy nagrywało się na taśmy. No dobrze, to drugie nagranie, które znalazło się na oryginalne, nosi tytuł Trouble No More. To kompozycja McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nic więc dziwnego, że wybrałem wersję zbliżoną do oryginału, czyli wersję, w której usłyszymy syna Muddy'ego Watersa, Mada Morganfielda, któremu na harmonijce towarzyszyć będzie Kim Wilson. Trouble No More.

Płyta The Allman Brothers Band at Fillmore East składa się z nagrań dokonanych w ciągu 4 dni. Przy układaniu programu tego wydawnictwa starano się zachować tę kolejność nagrań, która rzeczywiście wówczas była zastosowana przez wykonawców. I oto na pozycji 3 znalazł się utwór Grega Allmana Don't Keep Me Wondering. I tu znowu pewna oczywista zależność, bo wybrałem wykonanie Tedeschi Trucks Band, a więc zespołu, którego współlider jest jak gdyby organicznie związany z tradycją The Allman Brothers Band. To jest wykonanie Don't Keep Me Wondering z 2021 roku.

0: Miejsce czwarte na albumie At Fillmore East zajmuje utwór Elmora Jamesa Done Somebody Wrong. I myślę, że to wykonanie będzie najbardziej odbiegające od oryginału i od, myślę, no, takiego naszego codziennego oczekiwania. Kto może się zabrać za taki właśnie starożytny dosyć blues? A tymczasem za ten utwór, za Done Somebody Wrong, zabrał się Sir Tom Jones. I jest to wykonanie niezwykle oryginalne.
1: Yeah!
2: Let's go! One, two,

0: How's that?
1: Great.
2: Whoa. Yeah.
0: Well, they felt good.
3: Yeah, man. That ain't it. That
2: ain't good. Everybody going to the hospital.
4: Pozycja piąta na albumie Live at Fillmore East to jeden z najsłynniejszych chyba w sumie bluesów wykonywanych do dziś dnia przez niezliczone tabuny wykonawczyń i wykonawców, czyli Stormy Monday T-Bone Walkera. Wersja, którą zastosowałem do mojego pomysłu na ten program Bielszego Odcienia Bluesa, jest współczesną wersją, 2024 rok. Na albumie Slasha, Orgy of the Damned, Stormy Monday Blues Slash wykonał wspólnie z dramatycznym głosem Beth Hart.

0: God, that was fucking badass shit. Badass. God.
1: Pozycja szósta na albumie At Fillmore East to utwór zatytułowany One Way Out. Na oryginalnej płycie podpisani zostali jako autorzy tego utworu Marshall Seahorn, Elmore James i Sonny Boy Williamson. No i przy tym pozostańmy, bo posłuchamy też bardzo współczesnej wersji tego utworu, pochodzącej z 2024 roku z albumu Blues Caravan 2024. Troje wykonawców usłyszymy w tej wersji One Way Out. Katarina Pejak, Eric Johansson i Alistair Green. One Way Out.

Kolejny longier, który znalazł się na albumie At Fillmore East, to utwór Williego Copsa You Don't Love Me, który w wykonaniu The Allman Brothers Band na tym oryginalnym wydawnictwie trwa prawie 20 minut. A ja proponuję wersję króciutką, ale za to jakżeż oryginalną i jakżeż dla mnie sentymentalnie ważną, bowiem byłem świadkiem wielokrotnych wykonań koncertowych tej właśnie wersji You Don't Love Me. Z lat 90. ubiegłego stulecia w roli głównej Andrzej Pluszcz, wokal, a towarzyszy mu recydywa Blues Band.

Pozycja dziewiąta w tym zestawie koncertowym z Fillmore East, zaprezentowanym przez Violin Brothers Band, to kompozycja Grega Ullmana Midnight Rider. Myślę, że to jeden z najsłynniejszych numerów wywodzących się z repertuaru The Allman Brothers Band. W XXI wieku, w 2020 roku, amerykańska formacja Blackberry Smoke zabrała się za własną interpretację Midnight Rider, a żeby uwiarygodnić brzmienie i czas wykonania, muzycy Blackberry Smoke udali się do Capricorn Sound Studios, w których to Allman Brothers wielokrotnie też nagrywali. I tak brzmi wersja Midnight Rider w wykonaniu Blackberry Smoke.

tak zwanych względów ograniczeń czasowych, no, nie jestem w stanie zaproponować pełnego zestawu nagrań z Fillmore East zaprezentowanych na oryginalnym albumie The Allman Brothers Band, ponieważ wykraczałoby to znacznie poza standardowy czas pierwszego odcienia bluesa, który waha się od 60 do powiedzmy 80 kilku minut. No więc postanowiłem nieco zakłócić tę kolejność i zaproponować jako przedostatni utwór w tym wydaniu tej audycji kompozycję Elvina Bishopa Drunken Hearted Boy. I na tę okoliczność wybrałem wersję Jima Sulera z zespołem Monkey Beat.

tego wydania pierwszego odcienia Bluesa, w którym słuchaliśmy utworów programowo oryginalnie umieszczonych na albumie The Allman Brothers Band at Fillmore East w wykonaniu innych współczesnych zazwyczaj wykonawców. No i tym kończącym ten zestaw współczesnym wykonawcą jest organizm Jan Gałach and Friends. Whipping Post. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Fanfary dla patrona. Ten sygnał też Państwo znają. To fanfary dla patrona, bo to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie wypełnione muzyką zaproponowaną przez naszego patrona, którym jest pan Wojciech Kramek. Ponieważ w korespondencji zawarliśmy umowę, że mówimy sobie po imieniu, więc będę o nim mówił Wojtek. Otóż Wojtek napisał do mnie obszerny list z jeszcze obszerniejszą propozycją zawartości muzycznej w audycji. Bo gdy policzyłem czasy wszystkich nagrań, które zaproponował, to okazało się, że nawet bez żadnego komentarza wypełniłyby one prawie 2 godziny czasu antenowego. No więc siłą rzeczy musiałem dokonać jakichś skrótów, do których zresztą Wojtek mnie upoważnił. Zacznijmy zatem od tego, że Wojtek napisał, że chciałby zaproponować wykonawców mniej ogranych, chociaż nie tylko, i przy okazji przybliżyć różne style i odcienie wykonywanych przez tych artystów utworów. I że zacznie tę prezentację od mojego ulubionego Hammonda. No tutaj mógłbym powiedzieć, że to jest też mój ulubiony Hammond, czyli ten instrument, który zarówno w warstwie takiej prowadzącej, jak i wtedy, kiedy jest tłem dla innych, daje muzyce niesłychany oddech, powietrze i przestrzeń, czyli Hammond. Jest hammondzistów wielu, ale Wojtek wybrał Mike'a Flanigina, artysty, który nie zawsze jest tym pierwszoplanowym, często bywa po prostu muzykiem towarzyszącym innym, którzy firmują daną płytę czy nagranie, ale też od czasu do czasu popełnia własne płyty. W 2015 roku Mike Flanigin nagrał album zatytułowany The Drifter i oto tytułowe nagranie z tego albumu w roli głównej poza samym Flaniginem Billy F. Gibbons.
1: Folks, this is about a poor boy, just a simple old country boy who had lost everything in the world he possessed. So he had to sell himself to the devil to get out of this awful mess. So he started riding a black stallion with blood-red eyes, flames flying from his nostrils, and called himself the Drifter. The Drifter.

Kolejne nagranie zaproponowane przez patrona, którym jest pan Wojciech Kramek, to też nagranie hamondzisty Rhys Winans. No, przede wszystkim myślę, wszystkim nam to nazwisko kojarzy się z tym czasem, kiedy Rhys był współuczestnikiem zespołu Stevie'ego Raya Vaughana. W 2019 roku został zrealizowany album zatytułowany Sweet Release i to jest album, na którym Rhys Winans demonstruje swoją wirtuazerię hamondzisty ze swoimi przyjaciółmi, czyli Rhys Winans and Friends. Z tego albumu Wojtek wybrał utwór Crossfire, który wprost nawiązuje do tradycji SRV, a dodatkowo jeszcze w nagraniu tym towarzyszą mu jego partnerzy z Double Trouble, czyli Chris Layton i Tommy Shannon. No a poza tym jeszcze wspaniała oprawa, której dodają Sam Moore, Kenny Wayne Shepherd i Jack Pearson. A więc Rhys Winans z przyjaciółmi Crossfire.

Jak napisał Wojtek, chciałby zaprezentować szeroką gamę różnych stylistyk i odcieni, więc nawet wtedy, kiedy nawiązuje do czegoś bardzo oczywistego, czyli do nazwiska Morganfield, kojarzącego się oczywiście z Muddym Watersem, proponuje nagrania nie samego Mada, tylko jego synków. A więc kolejno będą to Big Bill Morganfield w utworze Devil at My Door i Mud Morganfield Gone to the Main Street. W tym drugim nagraniu Mudowi Morganfieldowi towarzyszy Kim Wilson.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, którym jest pan Wojciech Kramek. Przy tej okazji apeluję raz jeszcze do wszystkich patronek i patronów, żeby wzorem Wojtka podesłali mi wybór swoich nagrań w ilości absolutnie dowolnej, bo i tak będę musiał ograniczyć się do około godzinnej ramówki trwania pierwszego odcienia bluesa jako pojedynczej audycji, ale z całą pewnością będzie to ożywczy sygnał dla mnie jako dla prowadzącego, a także myślę, że ciekawa to jest zawsze sprawa dla słuchaczek i słuchaczy poznać gust i wybór kogoś, kto również jest patronem czy patronką. No więc wracam do tego, co proponuje Wojtek. Napisał tak. Nie byłbym sobą, gdyby w tym zestawie zabrakło korzeni. Co prawda redaktor Sławek Turkowski w swoich audycjach dogłębnie prześwietlił Charleya Pattona, werbalnie i muzycznie, ale ponieważ ja go lubię, pisze Wojtek, więc jeszcze raz, Charley Patton i przedstawiciele Delty. Charleya Pattona usłyszymy w nagraniu 34 Blues. Nie wiem, z jakich źródeł muzycznych korzystał pan Sławek Turkowski w swoich audycjach, ale ja przy prezentacji nagrań Charleya Pattona korzystam z niesłychanego zupełnie wydawnictwa, które nosi tytuł Screaming and Hollering the Blues, The World of Charley Patton. To jest coś, co ukazało się w 2001 roku, dostało nagrodę Grammy za najlepiej wydany zbiór historyczny i gromadzi wszystkie zarejestrowane przez Charleya Pattona nagrania, a także pewne uzupełnienie w postaci nagrań z tego samego okresu, określające klimat, w jakim tworzył Charley Patton. W sumie 6 płyt CD opatrzonych bardzo bogatym komentarzem, a wydawnictwo sprawia wrażenie czegoś, co zostało odzyskane po prawie 80 latach z jakichś tajemnych zbiorów, bo wszystkie płytki CD wyglądają trochę tak, jakby były zrobione z tak zwanego szelaku. No więc wracam teraz do Charleya Pattona i jego 34 Blues.

Z tego, co napisał Wojtek Kramek, wynika, że jest on fanem także swamp bluesa, czyli tej muzyki, która wywodzi się z Luizjany. I tu znowu mamy kombinację nagrania historycznego z nagraniem współczesnym. Slim Harpo zaprezentuje się z utworem I God Love It If You Want It, które później było powielane przez wielu słynnych muzyków bluesowych i rockowych ze Stonesami na czele, oraz bardzo współczesne nagranie, bo już z płyty wydanej w 2021 roku, to będzie Alabama Slim. Utwór nosi tytuł Someday Baby, a więc dwa razy Swamp Blues historycznie i współcześnie.

baby, I got to go. Te propozycje nadsyłane przez słuchaczki i słuchaczy są też dla mnie bardzo ożywcze, bo odnajduję w nich ślady swoich fascynacji, czasami bardzo odległych, czasami trochę bliższych, ale zawsze tych, które świadczą o tym, że zapomina się o pewnych wykonawcach w natłoku tak zwanych nowości. I takim zapomnianym trochę przeze mnie wykonawcą, którego przypomniał Wojtek Kramek, jest Michael Powers. Świetnie wykształcony gitarzysta, kompozytor i wokalista, który oscyluje pomiędzy bluesem i jazzem. Ma w swoim dorobku współpracę z Gilem Evansem, z Georgeem Bensonem, ze Stanleyem Jordanem. No ale my oczywiście skoncentrujemy się na jego dokonaniach około bluesowych. Płyta z 2006 roku, Prodigal Son. I oto utwór tytułowy, Michael Powers.

Wojtek Kramek nawiązuje też w swoim liście do dyskusji, jaka przetoczyła się w mediach społecznościowych na temat Hill Country Blues. Wojtek pisze: myślę, że zamiast gaworzyć, lepiej zagrać. Ten rodzaj bluesa nie każdemu odpowiada, ponieważ jest trudny w odbiorze, jako że jest szorstki, wręcz brudny i grany trochę inaczej. I tutaj wybrał Wojtek nagranie Juniora Kimbrough zatytułowane Sad Days, Lonely Nights. To jest znakomity przykład na to, jak można tradycyjnego bluesa zagrać tradycyjnie, a jednocześnie dodając do niego coś bardzo współczesnego, z czego z chęcią korzystają młodzi, współcześni muzycy bluesowi i rockowi. Junior Kimbrough, Sad Days, Lonely Nights.

Pędząc przez swoje fascynacje, Wojtek Kramek dochodzi do momentu, w którym nagle spostrzega, że zapomniał o bluesowych kobietach. No więc, Wojtku, wszystko przed tobą. Oczekuję, że w bliższym czy dalszym czasie skompletujesz kolejną pigułę nagrań i tam już znajdzie się znacznie więcej nagrań śpiewających i grających blues women. A w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa zatrzymamy się przy dwóch artystkach. Paula Cole zaprezentuje Black Mountain Blues ze swojej świetnej płyty American Quilt z 2021 roku, a do tego jeszcze Liz Mandeville ze swoim manifestem, w którym oświadcza Blues is my boss. To silna reprezentacja kobiecego bluesa w wyborze Wojtka.

Wojciech Kramek, nasz patron, którego wybór prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa, jak już wspominałem, złożył propozycję kilkudziesięciu nagrań, których nie mogę pomieścić w jednym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa. W swoim opisie daje również sygnał, że słucha nie tylko bluesa wywodzącego się z ojczyzny tego kierunku, ale także z innych rejonów świata, również Europy. No i właśnie takim europejskim akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa i z wyborem, który przedstawił Wojciech Kramek. Wojciech wspomina o Belgach, o Norwegach, a ja myślę, że zatrzymamy się przy formacji, która nosi nazwę Thorbjørn Risager and the Black Tornado. I choć niektórzy sądzą, że to jest wykonawca norweski, to jest to wykonawca z Danii, bo w Danii też można świetnie grać bluesa. I Thorbjørn Risager zakończy to wydanie pierwszego odcienia nagraniem Rhythms of the Night. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zagrebskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

662 to singiel z nowego albumu Kingfisha, albumu, który nosi tytuł właśnie 662, a to jest numer kierunkowy do tego miejsca w Ameryce, w którym blues się narodził i w którym blues jeszcze ciągle żyje. No ale ważniejszy jest ten pomysł, o którym sygnalizowałem w poprzednim moim wejściu. Ten pomysł to jest zajęcie się dzisiaj twórczością producencką Toma Hembridge'a, bo to jest od, powiedzmy sobie, prawie 20 lat osobowość bardzo istotna dla amerykańskiego bluesa. Ktoś, kto nie tylko napisał wiele pięknych bluesowych przebojów, i nie tylko zresztą bluesowych. Ktoś, kto współpracował jako perkusista z setką amerykańskich artystów, też nie tylko związanych z bluesem, ale przede wszystkim być może zasłynął jako niezwykle utalentowany producent, który potrafi doprowadzić swoich podopiecznych do niezwykłych płytowych sukcesów. Tom Hembridge urodził się w 1960 roku w Buffalo w stanie Nowy Jork i zresztą tam się ciągle obraca, tam został nominowany do Buffalo Hall of Fame, tam też burmistrz miasta Buffalo poświęcił mu dzień 28 grudnia jako Tom Hembridge Day. Zaczął grać dosyć wcześnie, kiedy miał coś tam 5 czy 6 lat, no a potem powoli zbliżał się do wieku bardziej dojrzałego, ukończył Berklee School of Music z jakimś wyróżnieniem i nie ustawał jednocześnie w graniu żywym i studyjnym. Był przez jakiś czas perkusistą i wokalistą u Roya Buchanana, słynnego przedwcześnie zmarłego gitarzysty, no a potem zaczął grywać z własnymi formacjami. Jednak zasadniczy zwrot w jego karierze przyszedł chyba wtedy, kiedy postanowił wyprodukować płytę Susan Tedeschi, album Just Won't Burn, rok 1998 i wtedy to młoda, jeszcze niezbyt znana Susan Tedeschi dzięki świetnej współpracy z Tomem Hembridge'em, jego produkcją i jego kompozycjami zyskała sobie niezwykłe uznanie wśród słuchaczy. Rock Me Right to jedno z nagrań z albumu Just Won't Burn, autor Tom Hembridge. Yes,

jak już mówiłem, to był rok 1998, wtedy ukazał się album Susan Tedeschi zatytułowany Just Won't Burn, którego producentem był właśnie Tom Hambridge. Oczywiście grał tam też na perkusji, bo to jest zawsze tak, że jeżeli producent jest jednocześnie instrumentalistą, to słychać ten jego instrument dosyć wyraźnie w jego produkcjach i we wszystkich produkcjach Toma Hambridge'a jego bębny są bardzo znaczącym elementem. W 2004 roku spotkał się Tom Hambridge jako producent i współmuzyk z Johnem Winterem i na płycie I'm a Bluesman pomieścili razem właśnie taki tytułowy utwór, czyli swojego rodzaju manifest obu muzyków. Johnny Winter i Tom Hambridge, I'm a Bluesman.

Mówiłem już o tym zasadniczym zwrocie w jego karierze, kiedy stał się producentem płyty Suzanne Tedeschi, ale myślę, że taki poważniejszy jeszcze zwrot nastąpił wtedy, kiedy zainteresował swoją producencką działalnością Buddy'ego Guya. I wtedy też w 2008 roku zdobył z Buddy'em Guyem pierwszą nagrodę Grammy za album Skin Deep. Z tej płytki posłuchajmy sobie utworu Every Time I Sing the Blues. Tutaj Buddy'emu Guyowi na gitarze towarzyszy Eric Clapton.

Tom Hambridge jako producent, kompozytor i perkusista jest też niewątpliwie ojcem sukcesu Queena Sullivana, niegdyś cudownego dziecka amerykańskiej gitary bluesowej, dziś już cenionego muzyka, ale to właśnie Tom Hambridge wyprodukował Queenowi Sullivanowi w 2011 roku słynny, jak na warunki nastolatka, album zatytułowany Cyclone. Oto tytułowe nagranie z tej płyty.

Poza Suzanne Tedeschi, Tom Hembridge także produkował nagrania innej wielkiej damy amerykańskiego bluesa, czyli Anny Popowicz. To był rok 2016, wtedy ukazał się potrójny album Anny Popowicz zatytułowany Trilogy. I na drugiej płycie z tych trzech ukazało się kilka nagrań, które współprodukował z Anną Popowicz Tom Hembridge, a ja wybrałem utwór instrumentalny, w którym słychać wyraźnie współbrzmienie gitary Anna Popowicz z perkusją Toma Hembridge'a. Who's your mama? Oto Anna Popowicz i Tom Hembridge.

W tym samym 2016 roku Tom Hambridge wyprodukował piękny album Kennego Neala zatytułowany Bloodline. Ain't going let the blues die, czyli nie pozwólmy, by blues odszedł na zawsze. Kenny Neal i Tom Hambridge.

Oczywiście Hembridge nie tylko produkuje płyty innym artystom, ale także samemu sobie. Nagrał kilka płyt i to są albumy, na których nie tylko gra na perkusji, produkuje, ale także i śpiewa. Nie jest to jakiś wokalista specjalnie atrakcyjny, ale świetnie umiejscowiony w

No i wróćmy jeszcze do współpracy Toma Hembridge'a z Buddym Guyem, bo kilka płyt wspólnie wyprodukowali. Ta ostatnia na razie to album z 2018 roku zatytułowany The Blues is Alive and Well. No i skoro taki tytuł jest, to nie sposób pominąć tytułowe nagranie z tego albumu. Bo blues rzeczywiście jest ciągle żywy i ma się dobrze.

Tę krótką antologię twórczości producenckiej Toma Hembridge'a zakończmy kolejnym nagraniem Toma z Kingfishem. To już 2 lata temu ukazał się ich wspólny album. No i teraz w oczekiwaniu na płytę nową, na owe 662, posłuchajmy utworu zatytułowanego po prostu Listen. Posłuchajmy. Tutaj oprócz samego Kingfisha usłyszymy także Keb Mo. No a bębni i produkuje oczywiście Tom Hembridge. To był 1. odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

No zapewne większość poznała. To oczywiście był Muddy Waters. Ten głos jest bardzo rozpoznawalny. Ta gitara też i cała atmosfera. To był utwór zatytułowany Sweet Little Angel. To jest kompozycja wprawdzie B.B. Kinga, ale no też w repertuarze Muddy'ego Watersa znalazła poczesne miejsce. No i do tego jeszcze mogę powiedzieć, że było to nagranie zrealizowane z towarzyszeniem samych znakomitości. Poza Muddym na gitarze i Muddym śpiewającym są tutaj James Cotton, harmonika, Otis Penn, fortepian, Calvin Jones, bass, Willie Big Eye Smith, perkusja i Gene Barge, saksofon tenorowy. Do tego jeszcze dwie gitary towarzyszące, czyli Sam Lawhorn i James Peewee Madison. No ale przecież to nie wszystko, co dało się słyszeć na tym nagraniu, bo była też bardzo rozbudowana sekcja dęta. Tyle tylko, że w opisie do tej płyty nie występuje żadne nazwisko, po którym moglibyśmy dojść, kto uczestniczył w tej sekcji dętej, poza Ginem Bargem, saksofonistą tenorowym, o którym już wspomniałem, a który był współproducentem tego albumu. A właśnie, nie powiedziałem jakiego albumu. Otóż album nosi tytuł Muddy, Brass and the Blues, czyli Muddy, dęciaki i blues. No i teraz to już wszystko jasne. Otóż dęciaki będą nitką muzyczną przewodnią tego wydania pierwszego odcienia bluesa, czyli ogólnie rzecz biorąc coś, co zwykło się skrótowo nazwać sekcja dęta. To, że w przypadku tej płyty nie występuje wyraźne określenie, kto uczestniczył w owej sekcji dęty, nie oznacza, że tak nie będzie przy następnych nagraniach. Ale na to jeszcze chwileczkę trzeba poczekać, bo oto z tego samego albumu, a wydany on był w 1966 roku, raz jeszcze Muddy Waters otoczony owymi dęciakami w nagraniu Black Night.

Historia naszej bluesowej i około bluesowej muzyki zna wiele znakomitych nagrań, w których wykorzystano sekcje dęte. No i owe sekcje też dorobiły się z czasem statusu niezależnych znakomitości. Wystarczy chociażby wspomnieć kilka nazw. Memphis Horns, Muscle Shoal Horns, Texas Horns, Miami Horns, czy też Kick Horns. No i właśnie w tej audycji zajmiemy się kilkoma sekcjami dętymi, które towarzyszyły zazwyczaj jednak bardzo znanym wykonawcom i sprawiały, że te nagrania stawały się kamieniami milowymi w historii fonografii. Bo przecież tak na przykład było w przypadku Wilsona Picketta, którego największe hity były właśnie oprawione przez sekcję dętą, czyli przez Memphis Horns. Trzonem Memphis Horns było dwóch muzyków, to Wayne Jackson, trębacz, i Andrew Love, tenorzysta, saksofonowy oczywiście. Obaj już niestety zeszli z tego świata, ale sława pozostała, no i pozostały te niesłychane wyróżnienia, czyli Grammy Lifetime Achievement Award, czyli taka nagroda Grammy za całokształt działalności. No i także zostali oni, ci muzycy, zaszczyceni uczestnictwem w Memphis Music Hall of Fame. Wilson Pickett i The Memphis Horn zaprezentują się w dwóch fantastycznych zupełnie hitach z 1966 roku, czyli Land of Thousand Dances i 6-3-4-5-7-8-9. Wilson Pickett i Memphis Horns.

Robert Cray, który no, poniekąd jest spadkobiercą Wilsona Picketa, tyle tylko, że w że bardziej bluesowo osadzonej muzyce, też korzystał z usług Memphis Horns na swoich płytach. Chyba jednak najbardziej moim ulubionym albumem Roberta Craya jest płyta z 1992 roku zatytułowana I Was Warned. Wprawdzie na tytułowym utworze nie zaznaczyli się wyraźnie muzycy Memphis Horns, no ale już w innych słychać ich bardzo wyraźnie. Jak chociażby w utworze zatytułowanym A Whole Lotta Pride, Robert Cray.

Sekcja dęta zespołu Paula Butterfielda, czyli The Butterfield Blues Band, nie uzyskała jakiegoś oddzielnego wyróżnika w postaci indywidualnej nazwy, no ale nie sposób zapomnieć, że stanowiła ona, zwłaszcza w nagraniu płyty The Resurrection of Pig Boy Crapshow, bardzo znaczącą rolę. A uczestnikami tej sekcji byli wówczas, a mówimy o 1967 roku, trzej wspaniali instrumentaliści. Gene Dwindle, saksofon tenorowy, David Sanborn, saksofon altowy i Keith Johnson, trumpet. Przypomnijmy sobie, jak pięknie, jak bogato, jak kołysząco zabrzmiało Double Trouble Otisa Rusha w wykonaniu Paula Butterfielda, jego zespołu i jego sekcji dętej.

którejś z audycji Pierwszy Odcień Bluesa opowiadałem i prezentowałem nagrania ze studia Muscle Shoals, którego znaczącym wyróżnikiem była właśnie pracująca tam sekcja Denta. Uczestniczyła ona w niezliczonej liczbie nagrań, że wspomnę tylko The Rolling Stones, Dwayna Allmana, Eltona Johna, Boza Skaksa, Willego Nelsona, Paula Simona, Boba Dylana, a i tak dalej, i tak dalej. Szczególnym sentymentem darzę nagrania The Staple Singers zrealizowane właśnie w studiach Muscle Shoals i oczywiście też ze stowarzyszeniem The Muscle Shoals Horns. Oto The Staple Singers w utworze I'll Take You There, oczywiście w roli głównej Mavis Staples.

ten przegląd sekcji dętych, które brały udział w nagraniach artystów związanych z pierwszym odcieniem bluesa, doprowadził mnie także do wspomnienia dosyć chyba zapomnianej płyty grupy Canned Heat, One More River to Cross, rok 1973. Płytę tę zamyka świetny miks przebojów Fatsa Domino. Zatytułowany ten miks jest We Remember Fats, a znajdą Państwo zapewne w nich fragmenty tak znanych numeru Fatsa Domino jak The Fat Man, I'm in Love Again, I'm Walking, Whole Lot of Loving, Let the Four Winds Blow i I'm Ready. Oto w otoczeniu sekcji dętej Muscle Shoals grupa Canned Heat w wiązance nieśmiertelnych numerów Fatsa Domino.

Przejdźmy teraz do Texas Horns, czyli do teksańskiej sekcji dętej, której od lat przewodzi saksofonista, harmonikarz, a także czasami flecista i wokalista Mark Cass Kazanow. Z Texas Horns grali no, chyba ze wszystkimi, z kim można by sobie wymarzyć, jeśli chodzi o muzykę bluesową amerykańską. Magic Sam, Howlin' Wolf, Otis Rush, Muddy Waters, Otis Spann, Bob Margolin, Big Walter, Little Walter i tak dalej, ale oczywiście przede wszystkim byli związani i nadal są związani z muzykami z Teksasu, a przede wszystkim z Austin w Teksasie. A jednym z takich najbardziej reprezentatywnych muzyków bluesowych z Teksasu, z którymi The Texas Horns współpracowali i być może współpracują, jest W.C. Clark. Oto z albumu From Austin with Soul W.C. Clark, czyli gitarzysta i wokalista, wraz z Texas Horns w dwóch nagraniach. W słodkim bluesie How Long Is a Heartache Supposed to Last oraz w żywiutkim Midnight Hour. W.C. Clark i Texas Horns.

Europa też dorobiła się własnej słynnej sekcji dętej. Nazwali się Cakehorns, są osadzeni w Londynie, a powstali w 1980 roku w wyniku współpracy trzech instrumentalistów, czyli Simona Clarka i Tima Sandersa, saksofonistów, i Rodiego Lorimera, trębacza. No oczywiście przez lata nieco się ten skład zmieniał, ale nazwa pozostała i jest do odnalezienia w opisach nagrań tak znakomitych artystów jak The Rolling Stones, jak David Gilmour, jak Dr. John, a nawet Jamiroquai, Chris Rea, Spice Girls czy Groove Armada. Ale oczywiście z naszego punktu widzenia i słyszenia najistotniejsza jest współpraca The Cakehorns z Ericiem Claptonem, bowiem oni ubarwili swoimi aranżacjami dętymi nagrania z fantastycznej płyty Erika zatytułowanej From the Cradle. I właśnie na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa przypomnę ku radości chyba wszystkich dwa nagrania z tej płyty Erika Claptona w otoczeniu The Cakehorns. I'm Tore Down i Groaning the Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Hojnalski.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

do George'a Harrisona i jego nagrania z jubileuszowego wydania albumu All Things Must Pass. Jeszcze wrócę na koniec tego wydania Nowalijek. A teraz coś też z tej dojrzałości muzycznej, czyli nowy album grupy Los Lobos. Płyta nosi tytuł Native Sons i ma charakter czysto wspomnieniowy, czyli nawiązujący do różnych fascynacji muzycznych członków zespołu z tej przeszłości, w której jeszcze o Los Lobos nikt nie słyszał, a kiedy oni jako młodzi ludzie nasiąkali muzyką z zachodniego wybrzeża Kalifornii. Z tego albumu wybrałem dwie piosenki. Pierwsza nosi tytuł Love Special Delivery i to jest jedna z pierwszych piosenek z gatunku Chicano, którą członkowie Los Lobos usłyszeli jeszcze w pierwszej połowie lat 60. w wykonaniu grupy The V-Midnighters. A do tego dołączam jeszcze bardziej znaną pieśń, czyli For What It's Worth Stefana Stillsa, którą tak pięknie wykonywali Buffalo Springs.

Kolejna nowalika nosi tytuł, duża płyta, nosi tytuł Gold Digger Sound. I to jest płyta firmowana przez Leona Bridgesa. Jeżeli ktoś kocha muzykę soulową z lat 60., z łagodnego gatunku Sama Cooka czy też Otisa Reddinga, to z pewnością ta płyta Leona Bridgesa też będzie mu się bardzo podobać, bo jest to bardzo melodyjny album przepełniony w większości, a w zasadzie wyłącznie są to kompozycje samego Leona Bridgesa. Oto z tego albumu piosenka zatytułowana Don't Worry. Thank you.

Następna nowa liga, choć absolutnie nowa i premierowa, nawiązuje też do zamierzchłej przeszłości i to przeszłości bluesowej. Chociaż nazwisko wykonawcy, który firmuje tę płytę, no niekoniecznie musi się wiązać w naszej świadomości z tradycją bluesową, bo jest to płyta Berniego Mardsena. A Bernie Mardsen to przede wszystkim gitarzysta, który kojarzy się nam z jego udziałem w zespole Whitesnake. No i ze współpracą z Davidem Coverdale'em i z tej współpracy nie wynikały jakieś specjalnie bluesowe przesłania. No a teraz, kiedy już Bernie jest absolutnie sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i gitarzystą i wokalistą, nagrał płytę zatytułowaną Kings. I ci trzej królowie to oczywiście są Bibi, Albert i Freddie King. Ta płyta, powiedziałbym, taka niskobudżetowa, nagrana w dosyć szybkim tempie i w niespecjalnie ekskluzywnych studyjnych warunkach, ale Bernie oddaje tutaj hołd tym, którzy wywarli wpływ na jego gitarowe rozumienie muzyki. I z tego albumu wybrałem taki manifest, czyli numer Alberta Kinga, I'll play the blues for you. Oto Bernie Marsden.

przełom lipca i sierpnia 2021 roku w nowinkach płytowych w dużej mierze upływa pod hasłem SunVault. Bo SunVault to bardzo amerykańskie przedsięwzięcie, chociaż SunVault to przede wszystkim jest Jay Farrar, czyli lider, który kiedyś zachwycał nas w zespole Uncle Tupelo, no a od 1994 roku właśnie prowadzi już SunVault. I to jest piękna i wdzięczna bardzo mieszanka country, rocka, czasami troszeczkę zahaczająca o bluesa, ale w sumie bardzo, bardzo amerykańska, czyli powiedziałbym po prostu Americana. Ten album SunVault nosi tytuł Electromelodier i z tej

Z następną Nowaliką mam lekki problem, bo nie wiem, czy ukaże się to w formie takiej rzeczywistej płyty, czy płyty kompaktowej, czy analogu. W każdym razie no, jest to zbiór nagrań dostępny w internecie i nosi on tytuł prosty – Blues, a wykonawca – Keith Richards. Jak się dobrze przyjrzeć temu zestawowi, to są to w większości nagrania, które już kiedyś zaistniały na innych płytach Keitha Richardsa, z jednym wszakże wyjątkiem – Key to the Highway. Chociaż no, ten wyjątek też nie jest taki oczywisty, bo ukazało się to na wydawnictwie typu płyta analogowa, ale w bardzo, bardzo ograniczonym nakładzie. No a teraz jest dostępne w internecie w nakładzie nieograniczonym. Oczywiście, jeżeli ktoś potrafi odnaleźć taki zestaw bluesików Keitha Richardsa, granych zresztą w znakomitym towarzystwie. Z tego zestawu wybrałem Williego Dixona My Babe. Tutaj Keithowi Richardsowi towarzyszą na przykład Steve Jordan na perkusji, zresztą też śpiewa mu chórki, jest zdaje się współproducentem. Na gitarze Mick Taylor, hen przed laty, uczestnik grupy The Rolling Stones. No a do tego na fortepianie Johnny Johnson, współpracownik Chucka Berry'ego i współautor jego najwspanialszych numerów, na organach Chuck Lavelle, na saksofonie Bobby Keys, no, czyli znakomite towarzystwo. No a jeśli chodzi o Key to the Highway, to tutaj mamy wśród uczestników tego nagrania Bernarda Fowlera, który gra na basie, w gitarze i na fortepianie. Także jest Ivan Neville, który uczestniczy w chórkach, no ale przede wszystkim oczywiście jest też Steve Jordan jako współproducent, no i Keith Richards. Gitarka, śpiew, a także udział w chórkach. No więc dwa bluesowe nagrania Keitha Richardsa, My Babe i Key to the Highway.

Nowy album Prince'a, zatytułowany Welcome to America, jest pewnie jednym z jakiegoś niekończącego się ciągu wydawnictw, które będą się ukazywały po odejściu tego artysty, bo prawdopodobnie ten zasób nagrań jest bardzo, bardzo bogaty. Jeżeli ktoś kocha Prince'a, szanuje jego muzykę, no z pewnością będzie również zachwycony i tym przedsięwzięciem. Ten album to nie tylko własne kompozycje i pomysły Prince'a, ale także nawiązania do twórczości jego współczesnych, ale niekoniecznie związanych z tym gatunkiem muzyki artystów, chociażby ten numer, który Państwo za chwilę usłyszą, Stand Up and Be Strong. To kompozycja Dave'a Pilnera, czyli szefa Soul Asylum, którą Prince przyrządził po swojemu.

zespół Blues Traveler to orkiestra, która choć w nazwie ma bluesa, w zasadzie na wielu swoich płytach nie prezentuje jakiejś szczególnej bluesowej wrażliwości. Z tym większym więc zainteresowaniem zająłem się albumem zatytułowanym Traveler's Blues, bo płyta ta jest awizowana jako album czysto bluesowy. No i rzeczywiście, można powiedzieć, jest to zgodne z prawdą, bo tutaj wreszcie John Popper, wokalista i harmonikarz i lider zespołu, postanowił zaprezentować swoją bluesową, powiedziałbym, muzyczną twarz. No i to jest zestaw kilkunastu standardów bluesowych, zestaw atrakcyjny dla wszystkich tych, którzy lubią te piosenki, które już dobrze znają, no i zestaw wzbogacony także udziałem różnych znakomitości ze świata bluesa. Wśród nich jest także Warren Haynes, z którym John Popper wykona za chwileczkę Sitting on Top of the World. Oto zespół Blues Traveler z albumu Traveler's Blues.

No i na zakończenie obiecane nagranie George'a Harrisona, a w zasadzie George'a Harrisona i jego przyjaciół zgromadzonych w studiu wtedy, kiedy przygotowywali nagrania do albumu All Things Must Pass. Bardzo dobrze się złożyło, że inżynierowie pracujący wówczas przy konsoletach nagrywali także to, co działo się przed oficjalnym rozpoczęciem nagrań, czyli były to takie jamy rozgrzewkowe. No i właśnie taki jam rozgrzewkowy George'a Harrisona i jego przyjaciół sprzed 50 lat, teraz na zakończenie Novaliek spod Baobabu. Tytuł tego utworu Almost 12-bar Honky Tonk. Tak pięknie jamowali sobie przyjaciele George'a Harrisona pół wieku temu. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

Chętnie teraz zagram numer, który był pierwszy na płycie, którą zrobiliśmy wspólnie z Piotrkiem. Słowa napisał Kazimierz Galaś. Muzykę my wspólnie. Ironia losu się nazywa.

Vă mulțumesc, Fabio. Na palcach jednej ręki.

na palcach jednej ręki. Kochani, dochodzimy do numeru Spowiedź. Na płycie gościnnie zagrał Marek. Radyli jest teraz w prawidłowym numerze i się cieszę, że dzisiaj są tutaj wszyscy prawie. Także Spowiedź.

Mare gratulii Bardăgnearcă! Pani, wspaniały muzyk jest z nami, ale wspaniały człowiek zarazem. Mirek Rzepa!

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

We wrześniu 1981 roku w Teatrze Royal przy Drury Lane w Londynie odbył się koncert. To był koncert znany dzisiaj z nagrań jako The Secret Policeman Concert. Podczas tego koncertu Eric wykonał kilka nagrań, ale najistotniejsze i to, które znalazło się na płycie później, to jest 'Cause We've Ended As Lovers, w którym Eric gra razem ze swoim przyjacielem, no a także i konkurentem, jeśli chodzi o popularność gitarową, z Jeffem Beckiem. 10 września 1981, Eric Clapton i Jeff Beck, 'Cause We've Ended As Lovers.

wielokrotnie spotykali się ci muzycy i że wielokrotnie również Clapton był spontanicznie w cieniu Buddy'ego Guya. Dwa przykłady takiej właśnie współpracy tych dwóch wspaniałych muzyków. Jedno to koncert, który odbył się w Nowym Jorku w 2001 roku. Koncert, z którego dochód przeznaczony był dla ofiar tragedii z 11 września. Clapton tam zagrał I'm Your Hoochie Coochie Man, a tę drugą gitarę, a może właśnie pierwszą, obsłużył przy nim Buddy Guy. Drugi utwór, który za chwilę przypomnę, pochodzi z płyty Buddy'ego Guya wydanej w 2008 roku, album zatytułowany Skin Deep. No i tutaj również pojawia się Eric Clapton. Tym razem obaj giganci wykonają utwór Buddy'ego Guya zatytułowany Every Time I Sing the Blues.

Spośród wielkich gitarzystów bluesa Clapton chyba najrzadziej wymienia jako swojego muzycznego guru Johna Lee Hookera. Pewnie nie dlatego, że nie zasługuje on na jakąś szczególną uwagę czy admirację, ale po prostu Clapton mieści się w nieco innej stylistyce gitarowej i dlatego takie postaci jak Freddie King, Albert King czy Robert Johnson są dla niego istotniejsi i bardziej znaczący w jego osobistym widzeniu historii i teraźniejszości bluesa. No ale oczywiście wtedy, kiedy nadarzyła się taka okazja, natychmiast zapisał się na wspólne granie i owocem tego był utwór, który na płytach Johna Lee Hookera pojawia się wielokrotnie. My przytoczymy ten, który znalazł się na albumie zatytułowanym Best of Friends. To będzie oczywiście Boogie Chillin', John Lee Hooker i Eric Clapton.

Albert Hall. Byłem na jednym z tych koncertów i Clarence zrobił na mnie fantastyczne wrażenie. Przede wszystkim zaimponowało mi to, że już wówczas z 8 krzyżykiem na plecach wyglądał jak młodzieniec, jeśli chodzi o figurę. Szczuplutki, zgrabniutki, a przy tym scenicznie bardzo swobodny. Ten okres zaowocował płytą Clarence'a Gatemouth Browna zatytułowaną Long Way Home. Na tym albumie pojawił się również Eric ze swoją gitarą i teraz z tej właśnie płyty dwa nagrania. Blues Power, w którym obok Clarence'a i Erica pojawiają się także tak znakomici muzycy jak Leon Russell na fortepianie, Willie Weeks na basie czy Jim Keltner na perkusji. A drugie nagranie, które powraca w innej aranżacji, czyli Don't Think Twice, It's All Right, Boba Dylana, to z kolei perełka, w której obok Claptona i Browna pojawia się głos kobiecy, głos mojej ulubionej wokalistki Marie Mulder.

kilka pierwszych wyborów pana Mariusza zdaje się świadczyć o tym, że dwaj wspaniali brytyjscy gitarzyści, którzy debiutowali w połowie lat 60. ubiegłego stulecia, mogą być jego zasadniczymi punktami odniesienia do bluesowych fascynacji. Bo oto po Claptonie pan Mariusz nawiązuje do twórczości innego wielkiego brytyjskiego gitarzysty, czyli do twórczości Petera Greena. Są aż trzy nagrania, które nawiązują właśnie do tego muzyka. Pierwsze z nich to Man of the World, utwór zarejestrowany i wydany w 1969 roku, jeszcze firmowany przez zespół Fleetwood Mac. Utwór świadczący o tym, że Peter Green już wówczas zmagał się ze swoją osobowością, z czymś, co dzisiaj wydaje się tak powszechnym, czyli z objawami depresji. Man of the World, człowiek świata, obywatel świata. Ale jeżeli zechcą Państwo wgłębić się w tekst tej pieśni, to okaże się, że sygnalizuje nią Peter Green swój wielki problem, który zresztą bardzo zaważył na jego dalszej karierze. Fleetwood Mac, Peter Green, Man of the World.

No to teraz zajmę się listem pana Mariusza, żeby przybliżyć nam jego osobowość i jego muzyczne fascynacje. Od dłuższego czasu w audycjach Bob, pisze pan Mariusz, słyszę propozycje od patronów, którzy już wcześniej byli odpowiedzialni za współtworzenie audycji i zgłosili się po raz drugi do pana. No to pomyślałem, że też spróbuję. Chciałem się też trochę wytłumaczyć z tego zamiłowania do muzyki bluesowej czy też około bluesowej. I dalej pisze pan Mariusz. Kiedy dorastałem w latach 80., to przede wszystkim słuchałem heavy metalu. Wciągnął mnie ten nurt New Wave of British Heavy Metal, który był u nas bardzo popularny. I to był też powód, żeby złapać za gitarę i uczyć się grać. Pośród tego gitarowego, ostrego grania były także kapele takie jak ZZ Top czy AC/DC. Przygodę z ZZ Top zacząłem od płyty Eliminator, ale jak się szybko dowiedziałem, to był już ósmy album tego zespołu. Zakochany w tej

Utwór nosi tytuł A Fool No More. Choć gitara pięknie śpiewa, tak jak to bywało w poprzednich nagraniach Petera Greena, w tym nagraniu jednakże rolę wiodącego gitarzysty spełnia Snowy White.

I jeszcze jedno nawiązanie do twórczości Petera Greena. Jak wszyscy wiemy, wielkim admiratorem sztuki gitarowej Petera Greena był Gary Moore. Panowie zaprzyjaźnili się, z czasem też Gary Moore stał się właścicielem słynnej gitary Petera Greena, owego Gibsona Les Paul z 1959 roku. I w 1995 roku Gary Moore nagrał cały album, wykorzystując właśnie brzmienie tej gitary i wykorzystując utwory, które skomponował w przeszłości Peter Green. Ten album nosi tytuł Blues for Greeny. Pan Mariusz wybrał z tego właśnie zestawu oczywiście kompozycję Petera Greena zatytułowaną Merry Go Round.

Jedyny kobiecy akcent w wyborze pana Mariusza to nagranie Janis Joplin z albumu I Got 'Em All Cosmic Blues Again, Mama z 1969 roku. To utwór zatytułowany Maybe, który kilkanaście lat przed interpretacją Janis Joplin wykonywał zespół The Chantels, jeden z pierwszych żeńskich zespołów wokalnych, które później taką furorę robiły w Stanach Zjednoczonych. Ale wersja Janis, jak to bywało zresztą we wszystkich jej interpretacjach tak zwanych cover versions, brzmi absolutnie autorsko. Janis Joplin, Maybe.

Wrócę teraz jeszcze raz do listu pana Mariusza, który jest autorem zestawu muzycznego tej audycji. Pan Mariusz pisze: w bluesie jest coś, co sprawia, że chce się go słuchać. Ta muzyka nie boli, nie grozi palcem, nie jest agresywna i dobrze brzmi bez względu na porę dnia. Nie mam wielkiej wiedzy na temat tej muzyki, dlatego posiłkuję się takimi audycjami jak Bielszy Odcień Bluesa, czytam książki, głównie biografie artystów i różnych zespołów i wszędzie są odniesienia do bluesa. I właśnie takim kolejnym odniesieniem do bluesa jest w wyborze pana Mariusza jedno z bardzo znanych nagrań z repertuaru Raya Charlesa, Lonely Avenue.

Wśród tych nieoczywistych wyborów pana Mariusza, o tym mówiłem kilka minut temu, jest także i kolejna jego propozycja. Sam Cooke skomponował Bring It On Home To Me i ten utwór doczekał się wielu świetnych interpretacji, wśród których są takie, które bardziej wydają się być związane z hasłem Pierwszy odcień bluesa, ale pan Mariusz zaproponował wersję właśnie taką nieoczywistą, koncertową zresztą. Oto Bring It On Home To Me w wykonaniu Vana Morrisona z albumu It's Too Late To Stop Now.

change your mind about leaving her, leaving me behind her.

Nie zabrakło także Roberta Planta wśród grona artystów, których nagrania zaproponował pan Mariusz Sowa do tej właśnie audycji. Też pewna nieoczywistość, bo Robert Plant to przede wszystkim przecież Led Zeppelin. Ale nie Led Zeppelin stało się przedmiotem zainteresowania pana Mariusza, tylko zespół Band of Joy, z którym Plant przez prawie pół wieku z różnymi przerwami i w różnych konfiguracjach personalnych spełniał swoje poza Zeppelinowe emocje. Oto Robert Plant z albumu Band of Joy, już z XXI wieku, w pieśni Falling in Love Again.

I kolejna nieoczywistość w wyborze pana Mariusza. Zespół Ten Years After, I'm Going Home. Wydawałoby się, że tym najbardziej oczywistym wyborem powinna być wersja z festiwalu Woodstock. Ale nie, pan Mariusz zaproponował wersję z albumu Undead z 1968 roku. Ten Years After, I'm Going Home.

0: Evo je baš da.
1: Kolejny tytuł brzmi podobnie, Going Back Home, ale to jest nawiązanie do głębokich korzeni tej takiej najbardziej bluesowo-bluesowej tradycji, czyli do repertuaru Howling Wolfa. To jest też chyba najstarsze nagranie w wyborze pana Mariusza, bo Howling Wolf dokonał nagrania Going Back Home jeszcze w 1956 roku.

I z tej zamierzchłej przeszłości wracamy do XXI wieku, do ostatniej wydanej za życia artysty płyty Grega Allmana. Album Low Country Blues i piosenka zatytułowana My Love is Your Love. Greg Allman w świetnym otoczeniu. Dr. John na fortepianie i Doyle Bramhall II na gitarze.

13. i ostatnim wyborem pana Mariusza Sowy, naszego patrona, który zdecydował się na ułożenie programu tej audycji, jest nagranie Johnny'ego Wintera. Rok 1980, album Raising Cain i Johnny Winter w utworze The Crawl. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę w imieniu naszego patrona, pana Mariusza Sowy. Był to pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Destination, Joanna Connor na gitarze, w tle także wokalnym i w chórkach Jimmy Hall, legendarny współlider zespołu Wet Willie. No a do tego też gdzieś tam podobno w tle jeszcze jedna gitara i to jest gitara Joe Bonamassy, czyli producenta, który dołożył swój wkład nie tylko producencki, ale także instrumentalny do całej płyty. A ten utwór Destination to kompozycja Jimmy'ego Thackeray, znakomitego i bardzo zasłużonego dla amerykańskiego bluesa z wschodniego wybrzeża artysty, który kiedyś z zespołem The Assassins właśnie wykonał utwór Destination, chyba dzisiaj zupełnie zapomniany, a Joanna Connor odkopała, odkurzyła, no i włożyła w to swoją własną bardzo dynamiczną duszyczkę. Skoro już wspomnieliśmy Jimmy'ego Thackeray, to wspomnijmy także, że w tym okresie, kiedy powstał utwór Destination i kiedy Jimmy Thackeray współpracował z The Assassins, także jego współpartnerem gitarowym był drugi znakomity amerykański gitarzysta, znany nam na przykład z festiwalu bluesowego w Suwałkach, Tom Principato. No to tak sobie dla przypomnienia.

A teraz będzie debiut w pierwszym odcieniu bluesa, chociaż to nie jest już żaden młodziaczek, artysta w sile wieku, wokalista, gitarzysta, a do tego jeszcze pięknie się nazywa. John Paul Keith, tak jak gdyby gitarzysta trojga imion.

John Paul Keith to gitarzysta, wokalista, band leader na stałe w Memphis, Tennessee, urzędujący, ale także korzystający ze współpracy muzyków teksańskich. No i generalnie artysta, który oscyluje między starym, dobrym rock'n'rollem, a współczesnym elektrycznym bluesem. I tak właśnie też brzmi jego najnowszy album zatytułowany The Rhythm of the City, czyli Rytm Miasta. Powiedziałem, że w jego muzyce jest dużo elementów starego rock'n'rolla. No nie dziwnego, bo on jest bardzo zagorzałym promotorem idei niezapominania o Sun Records i tym wszystkim, co wniósł Sam Phillips do muzyki XX wieku. Świadczy także o tym kolejne nagranie, które wprost już nawiązuje do brzmienia Phillipsa i do brzmienia wczesnego rock'n'rolla lat 50. John Paul Keith w nagraniu Love, Love, Love.

Troszkę się wahałem, czy zaprezentować Państwu kolejne nagranie, ale myślę, że ze względu prawdy historycznej jakoś wytrzymamy te 4 minuty z większym hakiem. Utwór nosi tytuł Woke Up This Morning. Ach, co za oryginalny tytuł, można powiedzieć. A wykonawcy to Ali Venable Band. Rok 2013.

No troszkę to się wszystko tak dłużyło i nie było specjalnie oryginalne. Dlaczego ja takie nagranie zdecydowałem się jednak zmieścić w dzisiejszej audycji? Ano dlatego, że to był pierwszy album, który zrealizowała Ali Venable i był to rok 2013, a artystka miała wówczas lat 14. No, słychać to było chociażby w głosie, że to jest aparat wokalny, bardzo jeszcze niewyrzeźbiony, niedoświadczony. I ten wstęp umożliwi mi teraz przejście do współczesności, czyli do nowego albumu Ali Venable zatytułowanego Heart of Fire, który to album świadczy o tym, że 21-letnia dziś artystka to już jest gitarzystka, no chciałoby się powiedzieć pełną, no właśnie, czym pełnym? No pełną gitarą po prostu. Ali znana jest już słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, chociażby z Blues Karawanów Rufa, w których brała udział. No ale ta płyta to jest jej solowe dzieło. Heart of Fire. Solowe, chociaż w rzeźbieniu tej płyty pomógł jej znakomity producent Jim Gaines. I to słychać. To bardzo przyzwoita gitarowa płyta, choć wokalnie nadal uważam, że to nie jest jeszcze pełnia zadowolenia dla słuchacza, który oczekuje od gitarzysty czy gitarzystki tego, że tam, gdzie nie może gitara, tam pomoże wokal i analogicznie wręcz przeciwnie, jak mówił mój dowódca w wojsku. Dlatego też wybrałem z tego nowego albumu Ali Venable utwór instrumentalny, także bardzo sentymentalny, bo to jest nagranie, którego tytuł mówi wszystko. Tribute to Stevie Ray Vaughan. I będzie to prawie 9 minut wypełnionych brzmieniem jakżeż podobnym do gitary, którą grał Stevie Ray Vaughan, Ali Venable.

0: gonna spend another night here on my own.
1: Tej gitary nie trzeba przedstawiać. Pierwsze takty tego nagrania dadzą znać każdemu, kto wie cokolwiek o gitarowym graniu, kto gra. Zatem powiem tylko, że tytuł tego utworu też jest znany każdemu, kto słucha muzyki około bluesowej. I'm Tore Down.

No tak, oczywiście to był Gary Moore. Gary Moore z albumu, który ukaże się wiosną 2021 roku. To jest płyta zatytułowana How Blue Can You Get? I znajdą się tam wykopane z archiwów nagraniowych Gary'ego i jego stałego zespołu nagrań, brzmiących tak, jakby były realizowane wtedy, kiedy powstał najsłynniejszy chyba blues Gary'ego Moore'a, czyli Still Got the Blues. Do tej płytki wrócimy jeszcze na koniec audycji, a teraz zgodnie z tradycją, którą staram się od pewnego czasu wprowadzić w Państwa świadomość, trzy nagrania na życzenie. Na życzenie jednego ze słuchaczy. A tym słuchaczem jest pan Andrzej Godek, który napisał do mnie króciutki list, brzmiący mniej więcej tak, że właśnie przed chwilą usłyszał w Radiu Baobab sensacyjną wiadomość o inicjatywie doceniającej patronów. I w sprawie tej inicjatywy pan Andrzej wypowiada swoje życzenie. O nadanie kilku utworów z ostatniej, i tu cytuję, i jedynej płyty Wes Gałczyński and Power Train. Pan Andrzej wyraża też nadzieję, że ja jako redaktor wybiorę te najlepsze i że strasznie jest pan Andrzej ciekaw, które to nagrania będą. No więc, panie Andrzeju, w oczekiwaniu na nową płytę Wesa Gałczyńskiego, bo wiem, że jest w trakcie przygotowania pełnego zestawu na nowy album, choć czas nielekki i wiem, jak ciężko jest pozbierać wszystko, żeby doprowadzić dzieło do końca. Na razie cieszmy się tym numerem jeden, bo taki tytuł nosiła płyta wydana w 2016 roku, a ja z tego albumu, zgodnie z życzeniem pana Andrzeja Godka, wybrałem następujące nagrania. Hobo Blues, Two String Boogie i Dead Call. Dla patrona Andrzeja, Wes Gałczyński and Power Train.

To były trzy nagrania Wesa Gałczyńskiego i jego Power Train, zgodnie z życzeniem pana Andrzeja, jednego z naszych słuchaczy i patronów. Przypominam, że nadal czekam na kolejne od państwa życzenia, dwa, trzy numery, które chcieliby państwo usłyszeć w pierwszym odcieniu bluesa, nagrania, które będą oznaczone państwa imieniem lub imieniem i nazwiskiem, jeżeli państwo będą sobie tego życzyli. Więc bardzo czekam na wasze życzenia. Mój adres baobab@radiobaobab.pl. baobab@radiobaobab.pl. Czekam na życzenia dwóch, trzech nagrań do pierwszego odcienia bluesa sygnowanych nazwiskiem lub imieniem patronki lub patrona Radia Baobab. I to jest w zasadzie wszystko, co dzisiaj przygotowałem. I teraz tylko obiecane jeszcze kolejne nagranie Garego Mora z jego wiosennego albumu 2021 roku. Living with the Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Bawiliśmy się kolejkami i żelaznymi lokomotywami. Młody ma ich w kolekcji ponad 60. Wierne kopie oryginałów. No ale w tej chwili czas zajmuje mu szkoła, treningi piłkarskie, więc kolejki poszły w zapomnienie. I nagle jeden telefon od niego i już leżałem na dywanie, bawiąc się razem z nim. I w trakcie tych zabaw pojawił się w głowie Michael Powers z jego nagraniem Baby's Got a Train.

Michael Powers, Baby's Got a Train, utwór z wydanej w 2004 roku płyty dużej zatytułowanej Onyx Root. Ten Michael Powers też zafascynował mnie owe 20 parę lat temu. Potem wydał jeszcze 2, czy może nawet 3 płyty. Ostatnia, z jaką miałem kontakt, to był rok 2011 i potem jakoś straciłem Michaela Powersa z horyzontu moich muzycznych poszukiwań i teraz podniecony tym wspomnieniem, które wywołał patron Wojtek, zacząłem grzebać w internecie. No i okazuje się, że to jest artysta nadal aktywny. Mówię o Michaelu Powersie, choć no, dobiega 75. Występuje jednak głównie w swoim rodzimym regionie, czyli w okolicach Nowego Jorku, od czasu do czasu udając się gdzieś na dalszą eskapadę. Ostatnim koncertem gdzieś w oddali od Nowego Jorku, jaki wypatrzyłem, był jego występ gdzieś tam w Kanadzie. No ale Michael Powers, Michaelem Powersem, a teraz przejdźmy do wyboru patrona Wojciecha Kramka, który zaproponował 14 utworów, 14 nagrań, no, które niestety no, nie zmieściłyby się w programie naszej audycji, łącznie z zapowiedziami. Trwałaby ona pewnie 1,5 godziny, co wykracza poza standard bielszego odcienia bluesa. To po pierwsze. Po drugie, no i tutaj mam, myślę, taką, i tutaj mam prośbę do pana Wojtka, żeby wybaczył mi moją ingerencję. Otóż wśród tych nagrań, które zaproponował, są nagrania wyłącznie mężczyzn grających i śpiewających bluesowe i około bluesowe pieśni. Więc pomyślałem sobie, że wprowadzę w ten jego wybór pewną innowację, mianowicie co drugi utwór będzie utworem naznaczonym kobiecą aurą, kobiecym głosem i kobiecą, czasami nawet kobiecą kompozycją. Wojtku, zgadzasz się? No, widzę wirtualnie, że kiwa głową na tak, więc zaczynamy. Będą to oczywiście, zgodnie z jego życzeniem, nagrania, które traktują o tajemnicy kolei żelaznej, czyli pociągu, który to pociąg transportujący czy ludzi, czy też towary wzbudzał wśród twórców bluesa od niemal początku istnienia tego gatunku spore zainteresowanie. Nic więc dziwnego, że znajdujemy mnóstwo nagrań odnoszących się właśnie do owego wynalazku kolei żelaznej. Jak Państwo pamiętają, no teraz to już mniej, ale w dawnych czasach, kiedy jeździło się pociągiem, to te koła stukały w pewnym rytmie, który też mógł nasuwać muzykom pewne rytmiczne, a może nawet potem i muzyczne skojarzenia. No dobra, nagadałem, to teraz grajmy. Para, kobieta, mężczyzna. Kobieta to Christine Perfect. Zmarła już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. Wspaniała wokalistka, pianistka, kompozytorka. No, przede wszystkim znana jako podpora Fleetwood Mac. Ale ja cofnąłem się jeszcze głębiej w historię twórczości nagraniowej Christine Perfect i przypomniałem sobie o jej pięknym nagraniu, jej własnej kompozycji, zatytułowanym When the Train Comes Back, który to Christine Perfect wykonała wspólnie z grupą Chicken Shack. No a do tego dołożymy zaproponowaną już przez Wojtka Kramka kompozycję Sunnyland Slima, zatytułowaną Sunnyland Train, ale wykonaną przez Elmora Jamesa.

I hope it won't be long. Kolejne dwa nagrania związane swoją treścią tekstową, przynajmniej z Koleją Żelazną, to nagrania kobiety i mężczyzny. Tą kobietą jest Sean Murphy. Moim zdaniem taka niedoceniana i tu, i tam wokalistka, która przez wiele, wiele lat pozostawała w cieniu innych frontmenów. Potem przez czas jakiś była równoprawną członkinią i wokalistką zespołu Little Feat, no a także nagrała kilka bardzo, moim zdaniem, dobrych własnych płyt. Z albumu Loretta, rok 2015, Sean Murphy, Big Train Stops at Memphis, a zaraz potem Junior Wells. I tutaj znowu lekkie odstępstwo od propozycji Wojtka, bo on zaproponował Mystery Train Juniora Wellsa, ale Mystery Train wydało mi się już tak ograne w różnych innych wykonaniach, że zaproponuję nagranie zatytułowane The Train z płyty Juniora Wellsa, nagranej z różnymi znakomitymi przyjaciółmi, zatytułowanej Better Off with the Blues.

Ruth Brown, wielka dama bluesa i soulu, też wystąpi w naszej audycji, która zgodnie z propozycją patrona Wojciecha Kramka jest wypełniona nagraniami związanymi z koleją żelazną, czyli z pociągami. Ruth Brown w 1997 roku nagrała album zatytułowany R plus B makes Ruth Brown, czyli R plus B równa się Ruth Brown. Jest na tej płycie utwór zaczerpnięty z nieco pobocznej bluesowi estetyki. Mianowicie jest to utwór z repertuaru Los Lobos, zatytułowany The Train Don't Stop Here Anymore. I za chwilę usłyszymy ten utwór w wykonaniu Ruth Brown. A do tego dorzucamy klasykę. Klasykę, jeśli chodzi o wykonawców, bo to jest zespół opoka amerykańskiego bluesa, rocka i southern rocka, czyli The Allman Brothers Band. Album Where It All Begins, rok 1994, a tytuł tego nagrania All Night Train.

Kolejna para to oczywiście też pani i pan. Ona to Toni Price, związana z teksańskim środowiskiem muzycznym. Wielokrotnie też występowała w słynnym klubie N-Tones. Dla wytwórni N-Tones nagrała też sporo własnej twórczości. A ja chciałbym z jej albumu z 1997 roku zatytułowanego Soul Power przywołać utwór zatytułowany Train Fare. Toni Price z Teksasu, natomiast Tab Benoit to jest twórca związany też z południem Stanów Zjednoczonych, ale z Luizjaną przede wszystkim, no a także trochę z Florydą. Night Train to Nashville, album z 2008 roku. Tab Benoit wykonuje utwór zatytułowany po prostu Night Train.

Kolejna para nagrań związanych z wyborem Wojtka Kramka i z moim ubarwieniem kobiecym akcentem to utwór Hit Me Like a Train w wykonaniu Joanne Parker, a do tego, i to już jest czysty wybór Wojciecha Kramka, Whiskey Train Antoniego Gomesa. Oba nagrania pochodzą z XXI wieku.

Przypominam, że w tej audycji słuchaliśmy nagrań według częściowego wyboru patrona Wojciecha Kramka, wyboru uzupełnionego moimi dodatkami. Ponieważ zaczęliśmy od mężczyzny, którego wybrał Wojciech Kramek, zakończymy tę audycję nagraniem kobiety. Choć będzie ono również okraszone pewnym męskim akcentem, bowiem w utworze Train usłyszymy także gitarę Joe Bonamassy, a autorką tego nagrania i firmującą płytę Trilogy jest Anna Popowicz. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

One Kind Favor to ostatni i 42 w jego dorobku fonograficznym album wydany w 2008 roku i wyprodukowany przez T-Bone Burnetta. I to też nagroda Grammy w kategorii najlepszy album bluesowy. O ile w przypadku albumu Raising Sun Roberta Planta i Alison Krauss zarzucano T-Bone Burnettowi eklektyczny dobór repertuaru, o tyle w przypadku płyty One Kind Favor B.B. Kinga nie ma żadnych wątpliwości, że sięgnięto w tym przypadku do klasyki. Kompozycje T-Bone Walkera, Lonnie Johnsona, Big Billa Brunziego czy Blind Lemona Jeffersona, no to przecież oczywistości. Album ten otwierało nagranie See That My Grave Is Kept Clean, właśnie przed chwileczką zaprezentowane, i to jest kompozycja Blind Lemon Jeffersona. A dla pełniejszego obrazu, jak kształtuje się repertuar płyty One Kind Favor, teraz proponuję Sitting on Top of the World, bazujące na tradycyjnym wykonaniu Mississippi Shakes, ale tutaj dołożył się do aranżacji tego nagrania sam B.B. King. Oczywiście musiał się na to zgodzić producent, czyli T-Bone Burnett.

śledząc producencką karierę T-Bone Burnetta, wkroczymy teraz w drugie dziesięciolecie XXI wieku. W 2011 roku ukazał się album zatytułowany Low Country Blues, a firmował go Greg Allman.

I tak jak w przypadku albumu B.B. Kinga, ta płyta była ostatnią płytą Grega Allmana, którą udało mu się wydać za życia. To płyta odbiegająca w znacznym stopniu od tak typowego dla The Allman Brothers Band i pozostałych realizacji Grega Allmana albumów. No ale to oczywiście właśnie zasługa T-Bone Burnetta, który zaprosił do współpracy wielu swoich stałych współpracowników z Colinem Lindenem i doktorem Johnem na czele. Przed chwileczką usłyszeliśmy Rolling Stone, utwór tradycyjny zaaranżowany wspólnie przez Grega Allmana, T-Bone Burnetta i właśnie doktora Johna. A teraz posłuchamy nagrania zatytułowanego Tears, Tears, Tears. Kompozytor Amos Milburn.

T-Bone Burnett dzieli swoje talenty produkcyjne no prawie równomiernie pomiędzy panie i panów. I teraz właśnie dla równowagi po tych dwóch albumach męskich przejdziemy do albumu, w którym zabrzmi przecudny głos Rhiannon Giddens.

W 2015 roku ukazał się album zatytułowany Tomorrow is My Turn i to była płyta Ryan Giddens. Myślę, że T-Bone Burnett przyczynił się bardzo do tego, że ta artystka, która była klasyfikowana w mało komercyjnych kategoriach folkowych, tym razem dzięki współpracy z T-Bone Burnettem i dzięki poszerzeniu brzmienia i przestrzeni nagrań pomieszczonych na tym albumie, uzyskała znacznie szersze grono odbiorców. Znacznie szersze i powiedziałbym należne, bo Ryan Giddens to jest rzeczywiście artystka o niezwykłym głosie i bardzo oryginalnym podejściu do wykonywanej przez siebie sztuki. Z albumu Tomorrow is My Turn jeszcze jedno nagranie Ryan Giddens wyprodukowane przez T-Bone Burnetta. Last Kind Words.

Ten krótki przegląd twórczości producenckiej T-Bone Burnetta zakończę prezentacją dwóch nagrań z albumu Imelda May zatytułowanego Life, Love, Flesh, Blood. Rok 2017. Imelda May, wspaniała irlandzka wokalistka, tutaj także zaprezentowała się jako niezwykle utalentowana kompozytorka. O czym świadczą te dwa nagrania, które zakończą to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Black Tears i Sixth Sense, czyli szósty zmysł. Imelda May. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: mamy holenderskim zespołem Kensington, który Państwo możecie kojarzyć z 9. edycji Must Be the Music, gdzie dla żartu zostali zaproszeni, żeby przetestować jury, co Sosnowski uznał za żenujący żart producenta, prawda?
1: Tak, znaczy myślę, że dla nich było to śmieszne, ale nadmienić należy, że jest to jeden z takich zespołów, który z małej lokalnej gwiazdy wyrósł na gwiazdę międzynarodową i mimo, że są z Holandii, to jeżdżą po całym świecie. Przypominają mi troszeczkę swoim rozwiązaniem i rozmachem zespół, który nazywa się Kalio.
0: I zespół Kensington zabrzmi teraz w utworze spechowego i w wykonaniu spechowego roku 2020 Live z Amsterdamu i utwór All for Nothing.

W 2020 roku miał odbyć się koncert Jamie'ego Kalama, na który chętnie bym poszedł, gdyby miał odbyć się w najbliższym czasie. Tutaj Jamie Kalam w piosence Mankind, a nagranie pochodzi z sesji Craxton Studios z 2019 roku. Now the ghost has left the room and the music's gotten bad. The party's feeling rotten. Was that the best we've ever had? Sometimes the thoughts in my head, yeah, they terrify me. When you understand the radical and the pure simplicity, singing goodbye to patience, farewell to dreams, so long to sacred. Well, it's as painful as it seems. Still I won't

A teraz będzie absolutnie magiczna postać, duńska wokalistka mieszkająca w Berlinie, czyli Agnes Obel, która miała zagrać chyba aż 3 czy 4 koncerty w Polsce w 2020 i potem w 2021. Trzymam kciuki, żeby te w 2022 doszły do skutku. Wysłuchamy teraz utworu Riverside w wykonaniu z 2011 roku.

A teraz jeden z ulubionych zespołów z mojego dzieciństwa, czyli Aerosmith. I Aerosmith stosunkowo niedawno grało w Polsce, ale ponownie miało się pojawić w 2020. Kiedy się pojawi, to trudno przewidzieć. A tutaj live z 2014 roku i piosenka Dude Looks Like a Lady.

0: Chyba nie istnieje coś takiego jak za dużo koncertów Aerosmith w Polsce.
1: W ogóle nie ma czegoś takiego jak za dużo koncertów gdziekolwiek.
0: Ale kogokolwiek to już tak. Ale z pewnością nie istnieje coś takiego jak za dużo koncertów Lenego Krawica, na którego mieliśmy się wybrać z Sosnowskim, ale niestety nie doszło to do skutku. I tymczasem wysłuchamy, to jest jeden z moich ulubionych utworów Lenego Krawica w ogóle, czyli I Belong to You, wykonanie z 2014 roku z jego europejskiej trasy.

0: for you.
1: Miał w Polsce pojawić się również Richie Kotze. Nie pojawił się, dlatego pojawi się w naszej audycji, bo najzwyczajniej w świecie chętnie bym na Richiego poszedł. Tutaj piosenka Fooled Again z sesji Two Tone Sessions z 2012 roku.

A teraz zespół i wykonanie piosenki, której normalnie może bym nie posłuchał, ale to wykonanie jest takiego koncertu, na który na pewno bardzo chętnie bym poszedł. To jest taki niby medley piosenek Apologize i Stay With Me, a nagranie pochodzi z festiwalu Pink Pop. One Republic i Apologize wraz ze Stay With Me.

A teraz będzie postać, którą Państwo kojarzycie z naszych audycji bardzo dobrze, ale co zrobić, to są trochę nasze takie marzenia, na kogo byśmy poszli, a akurat na tę postać może będzie okazja, jeżeli sytuacja się wyprostuje i w przyszłym roku odbędzie się festiwal Open Air, to wszystko stanie się bardziej realne. Michael Kiwanuka i jego wykonanie Cold Little Heart z Glastonbury w 2019 roku.

0: Thank you so much. This really is the best festival in the world. It's the best place ever.
1: A teraz na sam koniec wisienka na tordzie i wprawdzie na tordzie. I ten artysta nie miał grać w zeszłym roku nasz w Polsce i z tego co wiem nie zagra w tym roku, ale bardzo chciałbym, żeby zagrał, bo na jego koncert z pewnością bym poszedł. Na zakończenie Gary Clark Jr. występ z The Surf Lodge z 2016 roku.
2: I tak sobie jeszcze myślę, zanim zakończymy, że fajnie jakbyście Państwo napisali też pod naszym postem, na co Wy wybieraliście się, ale się nie udało. Myślę, że to będzie bardzo inspirujące, bo może dzięki temu zobaczymy też, jakie koncerty może się odbędą, jak to szaleństwo się skończy i może jakoś też będzie to wsparcie dla tych artystów.
1: Wszystkim zagranicznym artystom polecamy zarejestrowanie w swoich działalnościach występów kabaretowych lub teatralnych. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
2: W dzisiejszej audycji utwory z ogromną przyjemnością jak zwykle prezentowali dla Państwa
1: Sosnowski
2: i Górecka.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Siostry i bracia, bracia i siostry, to ja, wasz sympatyczny disc jockey, witam w Bielszym odcieniu bluesa i zapowiadam, że to wydanie tej audycji rozpocznie King Solomon.

Ten król Salomon to w rzeczywistości Solomon Hicks, któremu dodano jeszcze przydomek King przed nazwiskiem, 24-latek, amerykański gitarzysta, troszkę także śpiewający, oscylujący między bluesem i jazzem. Związany z Nowym Jorkiem i z Harlemem, stąd też tytuł płyty debiutanckiej Solomona Hicksa, Harlem. Ona jest tak średnio debiutancka, bo podobno przedtem jeszcze nagrał dwie inne duże płyty, ale one chyba gdzieś tylko na pobrzeżach światowej dyskografii się znajdują. No więc płyta Harlem, 11 nagrań, kilka instrumentalnych, reszta z wokalem własnym Solomona Hicksa. Ciekawe, czy będzie to kolejny młodziaczek, bo jak mówiłem, nie ma jeszcze 25 lat, który wzorem Kingfisha czy Marcusa Kinga podtrzyma wspaniałą tradycję bluesowego, elektrycznego na gitarze grania. Kingfish ma mecenasa w postaci Buddy'ego Guya. Marcus King jest wspierany przez Warrena Hainsa. Kto wspiera Solomona Hicksa, tego dokładnie nie wiem. Ale sądząc po tym, jakiego ma producenta,

Z Nowego Jorku przenosimy się teraz do Budapesztu. Z rzadka jakoś trafiają do pierwszego odcienia bluesa nagrania z kręgu tak zwanych byłych demoludów. No ale tutaj okazja jest dosyć oczywista. Wystąpi w swoim nowym nagraniu Gabor Such. No, kto to jest Gabor Such? Otóż był już wielokrotnie prezentowany w naszym cyklu, ale pod swoim amerykańskim pseudonimem Little G. Weevil. Urodzony 42 lata temu w Budapeszcie, przez dziesięciolecia zgłębiał tajniki bluesa w Ameryce. Nie tylko zgłębiał, ale także prezentował swoją niezwykłą biegłość, jeśli chodzi o grę na gitarze, no i produkcję własnych nagrań. W 2013 roku został zwycięzcą w kategorii solowej na International Blues Challenge w Memphis. I to jest, proszę Państwa, jedyny dotychczas Europejczyk, któremu udało się zdobyć ten tytuł podczas International Blues Challenge. No więc skoro taki zasłużony, to dlatego poświęcamy mu w pierwszym odcieniu bluesa sporo uwagi. Prezentowałem fragmenty jego poprzednich płyt, no a teraz wiem, że przygotowuje nową. Jaki będzie tytuł tego albumu, jeszcze nie wiem i też dokładnie nie wiem, kiedy się ukaże, ale już teraz Gabor zaprezentował światu nagranie, które na tej nowej płycie się ukaże. Utwór nosi tytuł Let It Rain, został zarejestrowany w rodzinnym Budapeszcie. No i zawiera bardzo mocne przesłanie społeczne, tak i powiedziałbym wręcz manifest. To nagranie wkomponowany został fragment słynnej oracji Martina Luthera Kinga, We Shall Overcome. Główną wokalistką w tym nagraniu jest natomiast Dionne Bennett, urodzona na Jamajce, brytyjska śpiewaczka z Cardiff, Wales. Oto Little G. Weevil i utwór zatytułowany Let It Rain.

Z Budapesztu, z Węgier przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych, by umożliwić debiut w bielszym odcieniu bluesa artyście, który ukrywa się pod pseudonimem The Reverend Sean Amos. Sean Ellis Amos to wokalista, harmonikarz, także producent wielu płyt i przedsiębiorca, który działa do dzisiaj, zdaje się, dosyć udatnie w branży digital marketing. Przez dobrych kilka lat Amos był A&R, czyli urzędnikiem odpowiedzialnym za repertuar słynnej amerykańskiej wytwórni płytowej Rhino. Spod jego rąk wyszły znakomite kompilacje, czy też wznowienia wzbogacone o różne niespodzianki dawnych słynnych nagrań, że chociażby wspomnę What's Going On Marvina Gaye'a. No ale my zajmiemy się działalnością fonograficzną własną Seana Ellisa Amosa, który od kilkunastu lat występuje jako The Reverend Sean Amos and the Brotherhood. W 2020 roku ukaże się jego nowy album zatytułowany Blue Sky. I z tej płytki chciałbym przedstawić Państwu nagranie, w którym wokalnie towarzyszy Amosowi nasza dobra znajoma Ruthie Foster. To nagranie nosi tytuł Troubled Man.

Od kilku tygodni już w pierwszym odcieniu bluesa prezentuje fragmenty nowego albumu Diona. Płyta Blues with Friends, która ma swoją premierę w czerwcu 2020 roku. Mówiłem o tym, że Dion doprosił do realizacji tego albumu kilkunastu fantastycznych przyjaciół. Dziś pora na przyjaciela, który nie będzie śpiewał, zagra tylko na gitarze, no ale jest to przyjaciel z tej najwyższej półki. W nagraniu Can't Start Over Again obok Diona na gitarze zagra Jeff Beck.

Attitude to tytułowe nagranie z albumu, który firmuje pani Paula James Chavis. Wokalistka, która osadzona w Nashville, reprezentuje współczesny kierunek soul bluesa. Tak sobie myślę, że warto od czasu do czasu także poszperać po tych rejonach około bluesowych, które nie są związane z bluesowym mainstreamem. No i właśnie przy okazji takich poszukiwań trafiłem na Paulę James Chavis. Od lat śpiewa w Nashville i okolicach. Tutaj także prowadzi zajęcia dla młodzieży. Wyczytałem także, że od czasu do czasu jest solistką Nashville Symphony Orchestra. No ale z okazji płyty Attitude prezentujemy wyłącznie nagrania związane z soul bluesem. Oto kolejne nagranie z albumu Attitude. Paula James Chavis wykona utwór zatytułowany Everybody Talks.

sygnalizuje teraz zmianę nastroju i manifest, który nas, słuchaczy, osadzi w odpowiednim klimacie. Southern rock will never die.

Southern Rock will never die. Rock z południa nigdy nie zaginie. To hasło przedstawili w charakterystyczny dla siebie sposób muzycy z zespołu Outlaws. To jeden z tych zasłużonych amerykańskich southern rockowych zespołów, który obok Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet czy Marshall Tucker Band do dzisiaj od ponad półwiecza kultywują tę żywą, żywiołową, no i nasączoną odpowiednią dawką emocji muzykę. Outlaws, a nie The Outlaws, o czym jeszcze za chwilę będę mówił, działają od 1967 roku, choć tak naprawdę zaznaczyli na dobre swoją obecność w 1975 roku, kiedy to ukazał się ich największy dotychczasowy hit There Goes Another Love Song, a także drugi z ich pomnikowych numerów, czyli Green Grass and High Tides. Outlaws w zmienionym składzie funkcjonują do dzisiaj. Dziś to jest 7 mężczyzn, w tym 3 gitary, a dla potrzeb 2 czy 3 numerów na tej płycie jeszcze doproszono 4. gitarzystę. Ci gitarzyści to Henry Paul, Steve Grisham i Dave Oliver. Album nosi tytuł Dixie Highway. No i nie należy się spodziewać oczywiście niczego specjalnie rewolucyjnego po tej płycie, bo to jest patent dosyć zamknięty, jeśli chodzi o southern rockowe granie. Oni, mówię o muzykach grupy Outlaws, zawsze troszkę różnili się od pozostałych reprezentantów tego gatunku tym, że w wokalnych oprawach stosowali harmonie wielogłosowe. No, tym razem to niespecjalnie się jakoś uwidoczniło na tym albumie, ale pozostaje nadal pewnym wyróżnikiem grupy Outlaws. Posłuchajmy zatem tytułowego nagrania z albumu Dixie Highway, Outlaws.

Wspominałem te kilka minut temu, że wśród fanów muzyki, no powiedzmy sobie wśród fanów seniorów muzyki, nazwa Outlaws funkcjonuje przynajmniej w dwóch wcieleniach i dlatego zaznaczałem, że ta amerykańska formacja w mojej pamięci utrwaliła się jako Outlaws. I rzeczywiście na okładce płyty Dixie Highways jak byk stoi Outlaws. No bo są ci drudzy, The Outlaws. I to jest historyczna, ale oczywiście już nieistniejąca formacja brytyjska, gitarowa, która wsławiła się kilkoma świetnymi instrumentalnymi nagraniami utrzymanymi w klimacie, który najszerzej spopularyzował zespół The Shadows. Ci The Outlaws zupełnie niespodziewanie funkcjonowali także na antenie Polskiego Radia w pierwszej połowie lat 60., a to dzięki nagraniu Ambush, czyli Zasadzka. To nagranie zostało zmajstrowane przez słynnego brytyjskiego producenta Joe Micka. No i charakteryzowało się tym, że zaczynało się i kończyło się niesłychaną kowbojsko-indiańsko-gangsterską strzelaniną. Dlaczego ten utwór funkcjonował na antenie Polskiego Radia, dziś nie potrafię powiedzieć, ale utrwalił się on bardzo w mojej pamięci i dlatego chciałbym teraz Państwa staruszkiem zachwycić. Jeszcze na marginesie dodam, że jednym z członków zespołu The Outlaws był niejaki Richie Blackmore. No to dobrze, to teraz na chwileczkę, bo to niedługie nagranie. The Outlaws i Ambush.

Ocalałem w tej zasadce i wyszedłem z niej bez najmniejszego nawet skaleczenia. W związku z tym mogę Państwu ogłosić. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. A na koniec jeszcze jedno historyczne bardzo nagranie. Outlaws ponownie wystąpią w swoim wielkim przeboju. Green Grass and High Tides. Tym razem w wersji koncertowej. Tej najdłuższej i chyba najlepszej. Green grass and high tides forever.

resting on your mind. Po definicji bluesa wspartej muzycznym nagraniem, teraz już mogę powiedzieć Państwu, że jestem Janem Chojnackim i że to jest z całą pewnością audycja Pierwszy Odcień Bluesa, która w tym wydaniu poświęcona jest w zasadzie jednemu artyście. To Bobby Rush, który, jak sądzę, jest w tej chwili najbardziej uprawnionym do tego, żeby mówić o sobie, że jestem bluesem. I am the blues. Kiedyś mówił tak o sobie Willie Dixon. Myślę, że równe prawo do używania tego tytułu miał także B.B. King. No a teraz, kiedy ich już nie ma wśród nas, sądzę, że właśnie Bobby'ego Rusha można utożsamiać z określeniem blues. Urodził się w 1933 roku, a więc jest już dobrze po 90, w Homer w stanie Louisiana. No i przez ponad 70 lat jest artystą czynnym i ciągle, a mówię to wiosną 2025 roku, ciągle czynnym i atrakcyjnym scenicznie. Do przypomnienia twórczości Bobby'ego Rusha zachęciła mnie wydana wczesną wiosną 2025 roku płyta zatytułowana Young Fashioned Ways, którą filmują wspólnie właśnie wspomniany Bobby Rush i Kenny Wayne Shepherd, młodszy od niego o ponad 40 lat. Ten duet zaprezentował zestaw nagrań w formie niesłychanie tradycyjnej, ale może dlatego właśnie bardzo prawdziwej. I pomyślałem sobie, że skoro Kenny Wayne może ogrzewać się przy boskości Bobby'ego Rusha, to dlaczego Pierwszy Odcień Bluesa nie miałby korzystać z tej samej idei? Posłuchajmy zatem jednego z nagrań z albumu Kennego Wayne'a i Bobby'ego. To utwór zatytułowany Young Ways, który nawiązuje właśnie do świetnej, artystycznej i fizycznej kondycji Bobby'ego Rusha.

0: Ideą tego właśnie spotkania z muzyką Bobby'ego Rusha jest zaprezentowanie jego niesłychanej witalności już po 90, bo postarałem się zebrać zestaw nagrań, około 10, które zostały opublikowane już w trzecim dziesięcioleciu XXI stulecia, a więc wtedy, kiedy Bobby Rush był już po 90. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali, od czego się zaczęła kariera nagraniowa Bobby'ego Rusha, kiedy nagrał utwór zatytułowany Chicken Heads. No i to był właśnie pierwszy ślad jego nagraniowych przedsięwzięć na listach przebojów. A ja pomyślałem sobie, że zamiast oryginału zaprezentuję Chicken Heads w takim, jak sam nazwał to Bobby Rush, refried version, w wersji odmrożonej z 2004 roku. Nagranie to pochodzi z albumu Folk Funk, w którym Bobowi Rushowi pomagał Alvin Youngblood Hart.
1: The way Chicken Head came out, I was 1966 or 67. The guy said, do you mean Chick Head or Chicken Head? I said, yeah, Chicken Head.

Tak, jak już mówiłem, w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchać będziemy nagrań Bobby'ego Rusha z trzeciego dziesięciolecia XXI wieku, ale będą to nagrania nie z jego płyt, nie z tych płyt, które on sam firmuje, ale z gościnnych jego udziałów w nagrań innych artystów, częściowo tych mniej znanych, i być może to będzie też okazja dla części ze słuchaczek i słuchaczy, żeby poznać artystów, o których albo nie słyszeli, albo słyszeli niewiele. Pierwszym z nich jest Tony Holiday, urodzony w Salt Lake City, ale całe swoje życie, zresztą jeszcze nie tak bardzo zaawansowane, postanowił spędzać w tym rejonie, w którym rozbrzmiewała i rozbrzmiewa nadal muzyka korzeni, a więc Memphis i okolice. Jest gitarzystą, wokalistą i łączy w swojej sztuce Hill Country, Delta Blues i Memphis Soul. W 2023 roku nagrał album zatytułowany Porch Sessions, czyli sesje gankowe. Posłuchajmy, jak siedząc na ganku grają wspólnie Tony Holiday i Bobby Rush. Recipe for Love.

0: Look at me right now. Let's go like this. This could be the last time you see me. That's Ty Jackson, ladies and gentlemen.
1: Kiedy Edgar Winter przystępował do realizacji albumu poświęconego pamięci jego brata, płyty zatytułowanej Brother John w 2022 roku, nie zawahał się zaprosić także do nagrania Bobby'ego Rusha. Oto w ich wykonaniu, w hołdzie Johnemu Winterowi, Got My Mojo Working.

Kolejnym mniej znanym wykonawcą, który zaprosił Bobiego Rusha do studia, by zrealizować własną płytę, jest Dean Zucchero. Nowojorczyk, także związany przez wiele lat z europejską sceną bluesową, w 2025 roku wydał album zatytułowany Song for the Sinners. I na tej płycie usłyszymy Deana Zucchero, gitarzystę, z gościnnym udziałem Bobiego Rusha w nagraniu Lullaby, kołysanka.

zatytułowany Basie Swings the Blues. Do nagrania tej płyty właśnie Mr. Sip zaprosił Bobby'ego Rusha i oto jak w ich wykonaniu zabrzmiało Boogie in the Dark.

0: your man.
1: W 2024 roku Bobby Rush stał się członkiem takiego nieformalnego grona, które nagrało płytę pod hasłem Memphis Royal Brothers. Ci królewscy bluesowi bracia to Charlie Musselwhite, Jim Lauderdale, Wendy Moulton, Luther Dickinson, Mark Franklin, no i właśnie Bobby Rush. Oto Memphis Royal Brothers na czele z Bobbym Rushem w nagraniu Good God, I Got the Blues.

0: Oczywiście wśród setki, czy może już w tej chwili tysiąca nagrań firmowanych przez Boba Corritory na jego różnych płytach nie mogło zabraknąć także nagrań z Bobbym Rushem, bowiem Bobby Rush bywa gościem w słynnym lokalu Boba Corritory w Phoenix w stanie Arizona. Oto Bob Corritory na harmonijce i Bobby Rush w nagraniu I'm Good as Gone.
1: Hey Bob Corritory, come on over here, man. Bring your hot molecule with you. Let's get in this groove with me, cause I'm gonna tell you about this woman that broke my heart. She did me wrong. Listen, you can cross your fingers, you can knock on wood.

Bobby Rush jest także przyjacielem, nie tylko muzycznym, Buddy'ego Guya. Mogą się zaliczać właśnie do tych uprawnionych, którzy mogą mówić o sobie I am the blues. Od dobrych paru lat Bobby Rush jest stałym gościem słynnego klubu The Legends Buddy'ego Guya w Chicago i zazwyczaj w pierwszej połowie stycznia jest tam na kilku wieczornych występach. Panowie na scenie pokazują się zawsze razem i przyjemnie bardzo gaworzą, tworząc coś na kształt bluesowego stand-upu. Bardzo Państwu polecam posłuchanie i obejrzenie ich styczniowych występów z Legends, bo bez trudności można to znaleźć w internecie. A ja chciałbym przekazać fragmencik takiego właśnie wspólnego muzykowania Bobby'ego Rusha i Buddy'ego Guya z The Legends ze stycznia 2025 roku. Oto króciutki fragment, a w nim bluesowy standard 40 Days and 40 Nights.

0: and 49.
1: What happened?
0: Set my baby love down.
1: Say that again.

0: lonely soul is a New Yorker. And why she left, I just don't know. What a guy.
1: Ten benefis Bobiego Rusha zakończymy tym razem już studyjnym nagraniem z Buddym Guyem. Na płycie Buddy'ego Guya The Blues Don't Lie w 2022 roku ukazało się właśnie wspólne nagranie obu gentlemanów. A więc Bobby Rush i Buddy Guy w nagraniu What's Wrong With That, którym kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

może mieć numer, no mniej więcej gdzieś tak historycznie rzecz biorąc, 2216, więc za każdym razem inny temat, inna muzyka, inni wykonawcy. Tym razem postanowiłem, że bohaterem tej audycji będzie jeden tylko artysta, ale proszę się nie obawiać. Mam nadzieję, że nie będzie nudno, bo to nie będą wyłącznie jego nagrania. Chociaż od jego nagrania zaczniemy. Rok 1957 w słynnej audycji telewizyjnej w Ameryce Dicka Clarka występuje młody artysta Chuck Willis, który prezentuje swój nowy singiel zatytułowany C.C. Rider. To jest stara, tradycyjna pieśń około bluesowa amerykańska, no ale wersja Chucka Willisa jest oryginalna. Oryginalna na tyle, że staje się wkrótce wzorcem do pewnej mody tanecznej, która nosi nazwę Stroll. Mogą sobie Państwo wgooglać to w komputerze czy w smartfonie i zobaczą Państwo, w jaki sposób młodzież amerykańska ten taniec prezentuje. Niby pojedynczo, a jednak parami. No, taka sobie tradycyjna dosyć zabawa taneczna. Ten występ Chucka Willisa jest uważany za początek kariery tańca Stroll, kariery, która nie trwała specjalnie długo. Posłuchajmy Chuck Willis, C.C. Rider.

Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tanecznych bluesach, ale o Chucku Willisie jako o kompozytorze, którego twórczość przewija się w repertuarze wielu znakomitych artystów od 1957 roku, kiedy powstał The Stroll jako taniec, aż do lat 20. XXI stulecia. A sam Chuck Willis żył raptem 32 lata, urodził się w 1926, umarł w 1958 u szczytu kariery. No, po prostu prowadził zbyt ekstrawagancki tryb życia, przede wszystkim nadużywał alkoholu. Medycyna ówczesna nie dała mu szans na kontynuowanie takiego sposobu na życie. Chuck Willis, jak mówiłem, był nie tylko wykonawcą, ale także kompozytorem i właśnie jego dorobkiem kompozytorskim w przestrzeni niemal 70 lat zajmiemy się w tej audycji. Początkiem tańca Stroll był utwór Cissy Rider, ale Chuck Willis dołożył do tej idei także własną kompozycję zatytułowaną Betty and Dupree, utrzymaną w tym samym klimacie i w tym samym niemal rytmie. Za ten utwór wziął się w 1958 roku Muddy Waters, a tytuł Betty and Dupree.

0: I be with you the rest of my life.
1: Chuck Willis nagrywał i komponował ledwie 8 lat. I kiedy w 1958 roku odszedł, wydawało się, że być może świat o nim zapomni, ale okazało się, że jego kompozycje były na tyle atrakcyjne, że artyści i artystki z tego właśnie kręgu estetycznego często wracali do jego wcześniejszych piosenek. Ruth Brown, znakomita wokalistka, jest uważana za jedną z odnowicielek pamięci o Chucku Willisie, bo w 1965 roku wprowadziła na rytm and bluesowe listy przebojów kompozycję Chucka Willisa zatytułowaną Oh, What a Dream!

Niemal w tym samym czasie, nostalgicznym i takim bardzo kameralnym bluesem skomponowanym przez Chucka Willisa, zatytułowanym Don't Deceive Me, zainteresował się Little Richard. Oto jego wersja.

3 lata po Little Richardzie za utwór Don't Deceive Me, Please Don't Go zabrał się James Brown. I to jest jedno z najdłuższych bluesowych nagrań wywodzących się z repertuaru Jamesa Browna, jakie znam. Trwa prawie 12 minut. Wydaje się, jakby James Brown, a za nim towarzyszący mu muzycy, nie chcieli się rozstać z upajających ich klimatem tej właśnie kompozycji Chucka Willisa. James Brown, Don't Deceive Me.

Jesteśmy w końcu lat 60. i pamięć o twórczości Chucka Willisa jest nadal żywa. Oto Otis Rush wraca do jednej z najbardziej znanych kompozycji Chucka Willisa, zatytułowanej Feel So Bad.

Rozpoznali Państwo zapewne, to był Johnny Cash, który do swojego programu telewizyjnego zaprosił w 1971 roku grupę Derek and the Dominos, która wykonała wówczas kilka utworów, a w tym również i kompozycję Chucka Willisa It's Too Late, utwór, który znalazł się także na studyjnej wersji albumu Layla and Other Assorted Love Songs. Powoli zbliżamy się do współczesności. Rok 1988, pierwsza płyta zespołu Roomful of Blues, z legendarny First Album. Wokalistą i gitarzystą wówczas w zespole był Duke Robillard i on zapewne był inicjatorem wprowadzenia do repertuaru Roomful of Blues kompozycji Chucka Willisa Love Struck. Zresztą później także w solowej karierze Duke Robillard wracał i na koncertach, i w nagraniach do twórczości Chucka Willisa.

tym samym roku, w którym Room Full of Blues nagrali Love Struck, teksański wokalista i gitarzysta Pete Mays nagrał na swoją płytę For Pete's Sake kompozycję Chucka Willisa You're Still My Baby. Pete Mays to też taka ciekawa, zapomniana postać bluesa teksańskiego. Głównie zajmował się organizacją koncertów prowadzonym przez siebie w teksańskim lokalu, ale w zaawansowanym już wieku Clifford & Tone, jeden z najbardziej znanych promotorów bluesa w Austin w Teksasie, namówił go do nagrania płyty i właśnie z albumu For Pete's Sake Pete Mays zaprezentuje swoją wersję kompozycji Chucka Willisa You're Still My Baby.

0: 自由吗？可以。
1: Świetny nowoorleański ociemniały gitarzysta Brian Lee także miał w swoim repertuarze kilka numerów Chucka Willisa. Na albumie z 2007 roku zatytułowanym Katrina Was Her Name znaleźliśmy kompozycję Chucka Willisa Take It Like a Man, Brian Lee.

No już zbliżamy się do drugiego dziesięciolecia XXI wieku i oto Jimmy Vaughan pomieszcza utwór What's Your Name? Oczywiście jest to kompozycja Chucka Willisa na swoim albumie Baby, Please Come Home. Jimmy Vaughan.

Wróćmy teraz raz jeszcze do utworu It's Too Late, który słyszeliśmy wcześniej w wykonaniu Ericka Claptona i zespołu Derek and the Dominos. Jak Państwo pamiętają, w 2021 roku grupa Tedeschi Trucks Band postanowiła odświeżyć cały repertuar albumu Layla and Other Assorted Love Songs i wykonała to w sposób znakomity, rejestrując także koncertowe wykonanie wszystkich utworów ze słynnej Layli na swojej płycie. Znalazło się tam także It's Too Late. Oto Tedeschi Trucks Band z albumu Layla Revisited.

A teraz zdradzę, dlaczego Chuck Willis stał się bohaterem tej właśnie audycji. Ano dlatego, że przypomniał mi go Van Morrison, który na swojej płycie z 2023 roku zatytułowanej Accentuate the Positive także wrócił do jednego z troszkę już zapomnianych dzieł Chucka Willisa. Hang up my rock and roll shoes. I oto na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Van Morrison. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

No i to właśnie był Robert Connelly Faux. Być może, że był to debiut tego artysty w bielszym odcieniu bluesa. A to jest człowiek, który urodził się dokładnie niemal w tym samym miejscu, w którym powstała idea takiego grania, które w tej audycji chciał zaprezentować Wojciech. A Robert Connelly Faux pochodzi z Bolton w stanie Mississippi. To jest miejsce, w którym urodziło się wielu słynnych pionierów bluesa. Chociaż nie urodził się chyba tam żaden z tych, którzy wyznaczyli ten kierunek w bluesowym graniu, kierunek, który nazywa się pięknie i dźwięcznie Hill Country Blues. Na czym polega Hill Country Blues? No więc jest to chyba w tej chwili jedno z najbardziej korzennych odgałęzień bluesowej współczesności. Uważa się, że jednym z pionierów Hill Country Blues był Mississippi Fred McDowell, no ale tutaj Wojtek ma wątpliwość co do tego, czy rzeczywiście jemu należy przypisywać pierwszeństwo i w związku z tym w swoim zestawie nie uwzględnił żadnego nagrania Mississippi Freda McDowella. Jak można krótko scharakteryzować tę stylistykę, którą ulubił sobie Wojciech Kramek? Otóż Hill Country Blues wywodzi się, jeśli chodzi o geografię, z północnej części stanu Mississippi. Tam są takie małe hrabstwa jak na przykład Marshall, Tate czy Panola. No i do dziś jest to kultywowana tradycja muzyczna, która w przeciwieństwie do tego równie tradycyjnego i korzennego brzmienia z Delty Bluesa jest nastawiona mniej na emocje, a bardziej na trans, na hipnotyczne powtarzanie frazy, któremu to zjawisku towarzyszy brzmienie gitary. Oczywiście połączone też zazwyczaj z wokalem. Nie występują tu 12-taktowce czy 8-taktowce, nie ma też wyraźnych zmian akordowych. Czasami zdarza się, że cały utwór zagrany jest na jednym akordzie, czy też jak ktoś woli na jednym riffie gitarowym. Nagrania, także te współczesne, niekoniecznie te z przeszłości, utrzymane w tej stylistyce są, no, powiedzmy sobie, takie surowe, z niskim strojeniem i częstym przesterem. Wokal też jest w zasadzie dosyć swobodny, czasami przechodzi w coś na kształt melorecytacji, a czasami po prostu jakiegoś jakby zawodzenia. No więc teraz już wiadomo, że w tej audycji Bielszy Odcień Bluesa będziemy zajmować się dzięki Wojtkowi Kramkowi stylistyką zwaną Hill Country Blues. No i właśnie Robert Connelly Faux jest jednym z przedstawicieli tego kierunku. Spełniłem prośbę Wojtka, żeby Robert wystąpił jako pierwszy, a teraz będę troszkę czasami odstępował od tego, co zamieścił Wojtek na swojej liście, a to dlatego, żeby po pierwsze czasowo zmieścić się w ramach tej audycji, która nie jest rozciągliwa nieskończenie, no a po drugie, żeby troszkę wrzucić własnego sosiku do hillcountrowego bluesa Wojciecha Kramka. Na drugiej pozycji umieścił Wojtek artystę, którego wielokrotnie już prezentowałem w tym cyklu, a który nazywa się dźwięcznie T. Model Ford. Prawdziwe nazwisko James Lewis Carter Ford, no ale przylgnął do niego właśnie ten tak zwany Nick. Jest, jak większość artystów z tego stylu, muzykiem, który sam się wykształcił. Ma w swojej biografii taką oto dosyć zabawną historię, że
że pierwszą gitarę dała mu w prezencie jego trzecia czy czwarta żona, miał ich bez liku, właśnie jako prezent na rozstanie. No i skoro już nie było kobiety, a była gitara, to T. Model Ford postanowił zająć się tym instrumentem, no i uczynił to z dużym sukcesem. No bo wprawdzie nie w młodym wieku, ale już w pełni dojrzałym, został zauważony przez zbieraczy bluesowych tradycji, został wciągnięty na listę artystów występujących przed dużą publicznością, no i wreszcie został wprowadzony do grona tych, którzy nagrywali dla słynnej i związanej właśnie z takim bardzo prymitywnym, wydawałoby się, graniem bluesa, wytwórnią o nazwie Fat Possum. Pierwsza płyta T. Model Forda ukazała się w 1997 roku, ale pierwsze nagrania jego, wcześniej niepublikowane, ukazały się dopiero w 2021 roku na albumie I Was Born in a Swamp, czyli Urodziłem się na bagnach. Wojtek zaproponował z tej płyty nagranie Same Old Train, ale ponieważ trwa ono prawie 8 minut, no to dla dobra programu tej audycji wybrałem krótsze nagranie zatytułowane Wood Cutting Man.

Kolejny artysta z kręgu wykonującego Hill Country Blues zaproponowany przez Wojtka to Kenny Brown. To nie jest Afroamerykanin i nie urodził się w Mississippi, tylko w Alabamie, no ale odkąd zaczął świadomie słuchać dźwięków, to przylgnęły do niego właśnie te, które wywodziły się z północnej części stanu Mississippi. Kenny Brown jest świetnym gitarzystą. Nagrał własne płyty, ale jest też poszukiwany jako współuczestnik sesji nagraniowych innych wykonawców i zauważyli go i wykorzystali w swojej twórczości muzycy The Black Keys, czyli nie byle kto. I tak oto na albumie Delta Cream z 2021 roku zaistniał w niemal wszystkich nagraniach Kenny Brown i jego właśnie gitara. Oto The Black Keys z tej płyty w nagraniu Call Black Matty. That's fun, man.

0: Kolejną moją wrzutką do listy Wojtka jest nagranie Rity Engedalen. To jest Norweszka, która wystąpiła w 2022 roku na Suwałki Blues Festival i ujęła mnie swoim rozumieniem prawdy o korzennym bluesie. Ma w swoim dorobku też sporo nagrań właśnie związanych z estetyką Hill Country Blues. I oto z albumu My Precious Blues Rita Engedalen w utworze My Hill Country Blues.
1: I'm in Clarksdale. Mississippi. Woo! 'Cause this is my hill country blues.

0: country blues. My hill country blues.
1: I kolejny artysta, który wystąpił na Suwałki Blues Festival kilka lat przed Ritą Engedalen, a który jest, no, że tak powiem, korzennie i organicznie związany z Hill Country i z Hill Country Blues. Mówię mianowicie o Cedricu Burnside'ie, bardzo utalentowanym multiinstrumentaliście i wokaliście. I oto Wojtek zaproponował nagranie Cedrica Burnside'a zatytułowane Keep on Pushing z albumu I Be Trying.

Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych wykonawców tej stylistyki, którą jest Hill Country Blues, jest Junior Kimbrough. Urodzony w 1930 roku, odszedł w 1998, a w 5 lat po śmierci został wprowadzony do Blues Hall of Fame, czyli postać bardzo znacząca. Ma w swoim dorobku wiele płyt i własnych, a także towarzyszył w nagraniach wielu innym artystom, niekoniecznie związanym organicznie z bluesowym strumieniem. Junior Kimbrough był bardzo płodny, jeśli chodzi o koncerty i nagrania, ale być może jeszcze bardziej zaznaczył się w historii Hill Country Bluesa jako dostarczyciel następnych pokoleń, bo według jego macierzystej wytwórni, wspomnianego już Fat Possum Records, doliczono się 36 jego potomków. Na jednej z jego pierwszych płyt, zatytułowanej po prostu First Recordings, znalazło się nagranie Feel So Good, Junior Kimbrough.

Nie tylko Europejka Rita Engedalen może poszczycić się znaczącym wkładem do Hill Country Blues, ale być może nawet bardziej znaczącą kobietą w tym właśnie gatunku jest Jessie May Hemphill. Urodzona w 1923 roku, odeszła z tego świata w 2006 roku i pozostawiła po sobie wspomnienie niezwykle dynamicznej i świetnie kontynuującej tradycję owego transowego grania z północnej, górzystej krainy stanu Mississippi. Oto Jessie May Hemphill w nagraniu Standing in My Doorway Crying.

tej części świata, w której żyjemy, też okazuje się ten styl muzyczny uzyskał aprobatę. I to u naszych południowych sąsiadów, bo oto czeska formacja Band of Hejsek ma w swoich nagraniach, a także może przede wszystkim w trakcie koncertów, wiele nawiązań do stylistyki Hill Country Blues. Z albumu Mambo Jumbo Gumbo z 2023 roku Band of Hejsek zaprezentuje się w nagraniu Monkey Brain.

Następna moja wrzutka do listy Wojtka to nagranie Sissy Steve'a. Artysty, który choć nie wprost, ale jednak niewątpliwie nawiązuje do tej samej tradycji, z której wyrośli T-Model Ford, Cedric Burnside czy Junior Kimbrough. Posłuchajmy jego krótkiego nagrania zatytułowanego Doghouse Boogie, Sissy Steve.

Ten wykonawca niewątpliwie czerpie z estetyki hill country blues, ale wprowadza do niej elementy rocka, punku, a nawet swojego rodzaju eksperymentu muzycznego. John Spencer, który zazwyczaj prezentuje swoją twórczość jako The John Spencer Blues Explosion, to bardzo oryginalna postać nie tylko w świecie fanek i fanów bluesa, ale generalnie jest uznawany za interesującego eksperymentatora w najszerzej rozumianej muzyce rockowej. Z albumu The Explosion z 1994 roku The John Spencer Blues Explosion zaprezentuje utwór Bell Bottoms. To jest hymn na rzecz spodni, które popularnie u nas nazywają się dzwony.

bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms, bell bottoms. Kolejny wykonawca też zadebiutuje w naszym cyklu. Nazywają się The Bush League i pochodzą z Richmond w stanie Virginia, ale ich muzyka jest niewątpliwie przepojona duchem właśnie owego hipnotyczno-transowego grania spod znaku Hill Country Blues. Oto w wykonaniu The Bush League utwór zatytułowany River's Edge.